Nam chodzi o odgłos paszczą. O.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
2: O.
1: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzyby na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, my tu gadu, a w Rosji wybuchła afera spożywcza.
2: No
1: ogromna,
2: proszę.
1: Słuchaj. Zatrzymani szefowie służb intendenckich, trudne słowo, a 170 ton, proszę państwa, 170 ton konserw reklamowanych jako klasa premium wycofano z frontu. Powód? Zgadujesz?
2: Nie no, nie będę próbował, dawaj.
1: Badania wykazały, że zamiast mięsa konserwy zawierały głównie zwielone skóry, chrząstki i skrobie. I ja tylko nie wiem, co w tym złego. Kolagen jest bardzo ważny. Dzięki niemu będą mieli piękne włosy na froncie.
0: Powstanie Rock Radia.
2: No coś w tym jest faktycznie. Błyszczeć
1: się tak spod kasku.
2: Faktycznie, no.
1: Możesz, wiesz, jak masz takie błyszczące włosy, odbić na przykład snajpera, wiesz, to jest niesamowite.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej.
1: Newsy Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
4: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
5: Pana nabita działa, czy ciężko?
4: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
6: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
7: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
5: Studiujesz fizykę?
7: Ja nie studiuję nic.
3: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
8: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
3: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
1: Pogoda.
3: Zaczynają się niespotykane od dawna upały na zachodzie Polski, do 37 stopni w centrum i w górach, 35, odrobinę chłodniej na północy, 31, a jutro jeszcze o kilka stopni więcej, na zachodzie kraju powyżej 40. Jutro w Wielkopolsce możliwe też burze.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę Państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
2: O proszę.
1: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colim, to czemu nie?
0: Powstanie Rock Radia.
2: Ale to byłoby dobre.
1: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. Jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
2: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
1: Kasę to na pewno mają.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia.

0: Śniadanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Za chwilę u niektórych emerytura, a u niektórych już jakiś czas, prawda? I co można robić na emeryturze na przykład? No na przykład można być byłym prezydentem i kupić sobie Porsche. Ktoś tam wczoraj powiedział, że 911, ale nie, to nieprawda. Andrzej Duda, słuchajcie, podobno wszedł w posiadanie Porsche Boxster 981 w dodatku 10-latek. No ale Porsche jest Porsche.
2: No dobra.
1: Teraz tak się zastanawiam, czyżby zamierzał driftować po śmietniku historii?
0: Powstanie Rock Radia.
1: Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie stąd, bo się zesnął.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fale upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny.
2: Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
5: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
4: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
6: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
4: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
7: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
4: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
8: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
4: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
2: Pogoda.
4: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej, na północy 31 stopni, a jutro no kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze. A dziś piękne słońce w całym kraju.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Rzadko kiedy wracamy do pewnych spraw, ale tutaj jest historia, którą poruszaliśmy w powstaniu Rock Radia. Mianowicie opowiadaliśmy o księdzu, który w Wielki Piątek został, proszę Państwa, zatrzymany pod wpływem.
2: A było tak.
1: W drodze do McDonald's.
2: A było tak.
1: No i proszę Ciebie, wczoraj księdza skazano.
2: O, no.
1: I będzie musiał zapłacić grzywnę za jazdę pod wpływem alkoholu ponad 5000 zł. Ksiądz powiedział w sądzie, że poczuł silny głód. Wtedy w sensie. No cóż, głodny, jak wiemy, nie jesteś sobą.
2: No tak.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Może człowiekowi coś pod dekielkiem tam wiesz.
1: Stary, ty nie jesteś fanem, ale ja parę razy w życiu wszelkiego rodzaju gastro przeżywałem. I naprawdę, człowiek robi różne rzeczy. Pamiętam, jak jedliśmy kiedyś u niejakiego Jurka cebulę z parmezanem. Nie polecam.
2: Świetnie, ja ostatnio jadłem cebulę z bitą śmietaną.
1: Yes.
2: To był taki głupi challenge. Poczułem się, jakbym miał 10 lat.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: Śniadanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
2: O.
1: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzybie na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam!

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie konkretną klasykę rocka od Queen, Him i nie tylko, a teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, to już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Staszec.
3: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
2: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
0: Pogoda.
2: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No i właśnie tak, moi drodzy, robi się cover. Jeżeli coś jest wolniejsze, spokojniejsze, no to chcąc nadać temu odpowiedni ciężar gatunkowy, trzeba nieco przyspieszyć, no i dać ten punkowy charakter. Tak właśnie zrobili panowie z Lemonheads z kawałkiem Simona i Garfunkela. Mrs. Robinson w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A ja was zapraszam na Facebooka Rock Radia, bo tam można jeszcze głosować na płytę tygodnia. No i to jest nasza ostatnia płyta tygodnia, więc zróbmy tutaj jak największy tłum jutro po godzinie 20, kiedy to posłuchamy właśnie jej, a nasze propozycje na ten weekend to Yuto i The Joshua Tree, a także The Cure i Disintegration. Na ten moment zapowiada się, że będziemy jutro słuchać Disintegration, ale jeszcze przecież wiele może się zmienić, wszakże oba zespoły mają w Polsce oddane grona fanów. Także zapraszam na Facebooka Rock Radia, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i zagłosujcie, weźcie udział w tym historycznym ostatnim wydaniu płyty tygodnia. Jutro po godzinie 20 jej słuchamy, a do godziny 12 w niedzielę trwa to głosowanie. Wtedy też podliczamy wszystkie wasze cenne głosy. A my lecimy teraz dalej z klasyką rocka. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. No kto nie zna, to się uczy, a kto zna, to oczywiście śpiewa.

To jest jeden z tych utworów, który jak wpadnie już do ucha jednego i drugiego, no to bardzo długo wyjść nie chce. I bardzo dobrze, niech się rozgości. Ja już na pewno wiem, że będzie on ze mną do końca tego dnia. Pink Floyd i Another Brick in the Wall w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. A za chwilę kolejne tego typu kawałki zagrają wam The Police, Edyta Bartosiewicz czy Metallica. Oj tak, one też długo wam nie będą chciały wyjść z głów. Także pozostańcie z Rock Radiem.

Edyta Bartosiewicz, no i tatuaż. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a teraz nieco zmieniając temat, to niedawno Jason Newsted udzielił kolejnego wywiadu, tym razem dla magazynu Spin, w którym opowiedział m.in. o swoim uzależnieniu od środków przeciwbólowych. Na szczęście już nie jest od tego uzależniony, ale w latach 90. no nie było zbyt łatwo. Wszystko przez problemy z karkiem i kręgosłupem i jak sam Jason Newsted, czyli były basista Metalliki, przyznał, udało mu się rzucić to badziewie, kiedy zrobił swoją pierwszą wystawę, a to było 16 lat temu w 2010 roku w San Francisco. Zresztą całkiem niedawno Jason Newsted przyznał, że wyleczył nowotwór gardła, miał operację tego narządu i to też pozwoliło mu rzucić całkowicie inne nałogi. No i jak sam przyznał, jest teraz dużo bardziej trzeźwy niż przez wszystkie lata swojej dorosłości. A skoro o Metallice mowa, no to też warto przypomnieć, że wczoraj ukazała się reedycja deluxe albumu Reload z okazji 30 lat wydania tej płyty, a my cofniemy się jeszcze trochę bardziej do roku 91, bo wtedy panowie wydali taką płytę z tym kawałkiem. Czarny album, wiadomo, Enter Sandman w Rock Radio.

Nieśmiertelny, wiecznie żywy David Bowie i jego Rebel Rebel w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka pod to jeszcze trwające sobotnie przedpołudnie, a za chwilę jeszcze spędzimy je w rytm kawałków Kansas, Suzy Quattro i nie tylko. Także nigdzie nie uciekajcie, pozostańcie cały czas z Rock Radiem.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11:00 panowie z Van Halen przypomną nam jeden ze swoich największych hitów lat 80., ale teraz sprawdzamy newsy.
2: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych. To skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
3: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
2: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce. To wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
4: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
2: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
0: Rock Radia. Pogoda.
2: Nie da się ukryć, że dziś do końca dnia będzie bardzo dużo słońca. Trochę więcej chmur, możliwe jedynie w Tatrach i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gorąco dziś w całym kraju, do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum. Najcieplej na zachodzie, do nawet 38 stopni. Natomiast nieco chłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28.
0: Rock Radio 103,7 FM. Klasyka rocka. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

YouTube One, przepiękny kawałek w Rock Radio. O tak, oczywiście, kawałek klasyki rocka i to wielkie. I słuchajcie, przedwczoraj, może to z jakichś powodów pominęliście, ale mieliśmy coś takiego jak Światowy Dzień The Beatles. To było 25 czerwca, czyli w czwartek, i z tej okazji panowie, właściwie ludzie zarządzający ich profilami w mediach społecznościowych, wrzucili na kanał YouTube'owy, zatytułowany po prostu The Beatles, pewną perełkę z roku 67, a jest to nagranie na żywo z programu Our World, który był jako pierwszy na świecie transmitowany drogą satelitarną na żywo w 26 krajach, które i tę transmisję oglądało 400 milionów ludzi, i wtedy panowie premierowo wykonali kawałek All You Need Is Love, a w nagraniu udział wzięli także zacni goście, tacy jak Mick Jagger, Eric Clapton, Keith Richards, Keith Moon czy Marianne Faithfull. Warto to sobie sprawdzić na YouTubie, ja polecam, i jest naprawdę dużo ciarek na moim ciele, aż do teraz, i jeszcze na pewno do tego wrócę. A my teraz w Rock Radio wracamy do klasyki rocka. Bon Jovi, Living on a Prayer.

przy tym kawałku to ja nigdy nie mogę się jakoś tak powstrzymać. Muszę pośpiewać przynajmniej ten refren, a najlepiej w ogóle cały kawałek razem z Jonem Bon Jovim i jego zespołem. Bon Jovi, Living on a Prayer w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A za chwilę będzie okazja sobie pośpiewać kawałki The Hooters, Smyslowic, Alice Coopera i nie tylko. Wystarczy, że zostaniecie z Rock Radiem na łączu.

Ten kawałek zawsze kojarzy mi się jakoś tak z latem, no bo jeżeli wystawić ekran przed domem, no to musi być ciepło i musi być albo słonecznie, albo musi być po prostu dobra pogoda, no, żeby nie padał deszcz. Ale dzisiaj to jednak z tym wystawianiem ekranów przed domy to bym uważał, no bo dzisiaj będzie przecież niesamowicie gorąco, ale u nas jest gorąco od klasyki rocka. To najważniejsze. Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów w Rock Radiu, natomiast po godzinie 15 też będzie bardzo ciepło u nas, no bo będzie audycja Rock Radio poleca na wynos, w której dzisiaj Kuba Kaleta będzie wam nie tylko polecał świetną klasykę rocka do posłuchania, ale też książki, które możecie zgarnąć. Trzeba będzie tylko odpowiadać na pytania, które Kuba wam będzie zadawał w trakcie tego programu, a pytania, odpowiedzi na pytania trzeba będzie wysyłać na adres konkurs@rockradio.pl. Adres mailowy, tylko żeby tutaj nie było niedomówień. Niebawem na Instagramie i Facebooku Rock Radio będziecie mogli sprawdzić, co takiego dla was Kuba naszykował. A my w Rock Radio wracamy teraz do świetnej klasyki rocka, tym razem od Alice Coopera. No i mamy ten kawałek o miłości i pistoletach. Jakże to amerykańskie. Love's a Loaded Gun w Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12 przypomnimy sobie świetne kawałki Obywatela GC, The Beatles i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
2: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury, do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu do 28.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Kawałek idealny wręcz pod takie temperatury, które obecnie panują w Polsce, bo to jest no, hiszpański power, że tak powiem, bardzo podniosły zresztą przy okazji. Roels del Silencio, Entre dos Tierras w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No ale tak jak patrzę sobie na te temperatury teraz, no to u nas jest goręcej niż w Hiszpanii, żeby było jeszcze ciekawiej. Jakieś 33 stopnie, 32, a w Hiszpanii no to mamy nawet poniżej 30. I to w takich miejscach, które tradycyjnie raczej kojarzą nam się z gorącem. Ten weekend w ogóle zapowiada się okropnie, jeżeli chodzi o tych wszystkich, którzy są raczej chłodnolubni. Jutro pamiętajcie, że będzie prawdopodobnie około 40 stopni. No, to będzie masakra najprawdziwsza, ale przy klasyce rocka oczywiście można się porządnie schłodzić, na przykład w jakimś przyjemnym baseniku i tam, gdzie są jakieś głośniki, z których słychać na przykład to. O, i od razu robi się jednocześnie cieplej na sercu, no i chłodniej na całym ciele, bo ciary się robią po prostu. Dire Straits, Sultans of Swing, Rock Radio.

Niesamowici panowie z Dire Straits i ich kultowy kawałek Sultans of Swing. Jest rock radio, jest klasyka rocka, a co do jeszcze tych upałów, tak sobie patrzę, co tam u sąsiada tego za zachodnią granicą, no to oni mają dzisiaj goręcej niż my, aż trudno w to uwierzyć, że da się, ale spokojnie, te upały, które u nich są, dotrą do nas już jutro, więc trzeba będzie uważać na wszystko. Na szczęście można się spokojnie zamknąć w domu, trochę się ochłodzić i pograć sobie klasyki rocka, na przykład od oddziału zamkniętego, czy akurat, a to już za chwilę, więc pozostańcie z Rock Radiem.

0: Jak to dobrze sobie czasem przypomnieć takie kawałki z taką treścią, akurat do prostego człowieka z tekstem Juliana Tuwima. Natomiast teraz pora na kolejną sześciostrunową historię.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Dziś ponownie wracamy do źródeł rock'n'rolla i sprawdzamy, która gitara przyczyniła się do powstania rockowych hymnów. Oczywiście nie sama, a za sprawą jedynego w swoim rodzaju geniusza.

Mowa o Telecasterze Keitha Richardsa, wdzięcznie nazwanym Micaber. Swoje imię wiosło dostało po postaci z Davida Copperfielda, autorstwa Charlesa Dickensa. Trzeba powiedzieć, że ta gitara była od początku skazana na wielką historię, ponieważ Keith Richards dostał ją od Erika Claptona jako prezent z okazji 27. urodzin. Gitarę tę słychać między innymi na płycie Exile on the Main Street, bo tak się złożyło, że Keith otrzymał ją w trakcie przygotowań do tworzenia albumu. Sama gitara przeszła niewiele modyfikacji, ale za to jedną kluczową. Richards wymienił standardowo montowany w Telecasterach singlowy przetwornik na humbuckera wyciągniętego z Gibsona. Dzięki temu chciał zyskać dodatkowy pazur w brzmieniu. Warto podkreślić, że Micaber do dziś służy Keithowi Richardsowi jako podstawowa gitara w studiu, jak i na żywo. Ponad 50 lat razem, na dobre i na złe. To robi wrażenie.

Przecież w taką pogodę taka muzyka brzmi totalnie jak złoto. Bob Marley i Jamming. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a wy pamiętajcie, żeby dzisiaj uważać z tym opalaniem, bo może wam wyjść nie tylko złoto, ale i bardzo ciemny brąz. A jutro to już w ogóle, ale o tym przecież gadaliśmy. Natomiast pomówmy o tym, co za chwilę. A w Rock Radio usłyszycie m.in. Inexus czy Genesis jeszcze przed 13, więc wypada po prostu zostać z nami, czyli z Rock

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 13:00 zapuścimy sobie świetne kawałki Manamu, Lurida i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute, Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
3: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
2: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.

0: Roka. Pogoda.
1: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

za każdym razem, kiedy słucham tego kawałka, to pojawia się to uczucie nostalgii, tęsknoty za latami 90. Chociaż najbardziej kolorowe u nas w Polsce nie były, to jednak kolorowa była bardzo ta muzyka, którą można było napotkać choćby w stacjach telewizyjnych, muzycznych stacjach telewizyjnych. O, gimby nie znają, jak to mawia się w internecie. Third Eye Blind, Semi Charmed Life. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Natomiast na Facebooku i Instagramie Rock Radio możecie już teraz sprawdzić, co dla was naszykował Kuba Kaleta na godzinę 15 i powyżej, no bo wtedy rozpocznie się audycja Rock Radio Poleca na wynos. No i macie, jak zwykle, oprócz świetnej klasyki rocka, mnóstwo książek, świetnych książek do zgarnięcia przez ten weekend. Możecie sobie spojrzeć, co takiego właśnie dzisiaj będzie do zgarnięcia, a przy okazji możecie odpowiedzieć na pytanie zadane tam przez redaktora Kaletę. Zapraszam, zachęcam, ja tylko przypominam, że przyda wam się jak zwykle adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Gdy Kuba będzie wam zadawał przeróżne pytania w trakcie programu, trzeba będzie na nie poprawnie odpowiadać właśnie pod tym mailowym adresem. A my lecimy dalej z AC/DC. You Shook Me All Night Long, teraz w Rock Radio.

0: Jeśli z jakiegoś powodu nie byliście jeszcze dzisiaj rozgrzani, no to ten kawałek na pewno sprawił, że to i owo u was pochodziło. AC/DC, You Shook Me All Night Long, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Ale już za chwilę, na ochłodę, zagramy wam kawałki między innymi od The Police, przy których będzie można trochę ochłonąć, ale w bardzo taki, myślę, aktywny sposób. Pozostańcie więc z Rock Radiem.
1: Rock Radio.

Ten kawałek ma dwie znakomite wersje. Tę, czyli elektryczną, nazwijmy to, nagraną na płytę In Utero, a także wersję, która no, później też rozsławiła cały ten koncert w Nowym Jorku, czyli MTV Unplugged. To Nirvana i All Apologies w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka pod to sobotnie, bardzo gorące popołudnie. Ja was tymczasem zachęcam do wchodzenia na Facebooka Rock Radia. Przypominam o tym, że tam trwa głosowanie na płytę tygodnia od wczorajszego wieczoru i nasze propozycje na ten weekend to U2 i The Joshua Tree oraz The Cure i Disintegration. Dwa znakomite albumy, które słucha się po prostu od deski do deski i jutro po godzinie 20 posłuchamy jednej z tych płyt w całości. Tylko właśnie trzeba wybrać tę płytę tygodnia. Głosować można do jutra, do godziny 12, więc czasu jest coraz mniej. Namówcie innych też do wspólnej zabawy. Jeśli już zagłosowaliście, wchodźcie na Facebooka Rock Radia i znajdźcie post z dwoma okładkami płyt. Czekamy na wasze głosy, czekamy na wspólną zabawę, no bo to jest przecież ostatnia płyta tygodnia. Także mam nadzieję też, że zagłosujecie i tłumnie, i zjawicie się tutaj jutro tłumnie. Ale do tego momentu jeszcze mamy trochę czasu. Teraz z kolei na rozkładzie mamy ten genialny kawałek od Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

Nie ma wody na pustyni, to Bajm w Rock Radio. No mam nadzieję, że dzisiaj takich pustynnych klimatów to nie będziecie za bardzo odczuwać, a ta woda będzie dzisiaj jak najbardziej istotna. A u nas jest prawdziwy zalew klasyki rocka. Jak zwykle za chwilę słuchamy The Cure, Budgie i nie tylko, jeszcze przed 14, więc pozostańcie z Rock Radiem.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14 zapuścimy sobie konkretną petardę od Iron Maiden z roku 84, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Obława za nożownikiem zakończona, mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec, stawką jest finał.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Wasy Wieleśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
2: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta. Między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
4: Największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
2: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

tego można słuchać i słuchać, nigdy się nie znudzi, choćbym słyszał to chyba z tysięczny raz. Oasis i Don't Look Back in Anger. Jest Rock Radio, jest fantastyczna klasyka rocka podczas tego sobotniego popołudnia. Słuchajcie, bo wiem, że są wśród nas tacy, co lubią sobie odpalić jakąś dobrą gierkę, zwłaszcza w weekend. Pewnie już słyszeliście, że zapowiedziana została premiera GTA 6, czyli jednej z najsłynniejszych serii gier. W przyszłym roku, 19 listopada, ma być podobno oficjalna premiera. Miejmy nadzieję, że nie będzie obsuwy. Poznaliśmy też już ceny tej gry. No i wersja na PlayStation 5 na przykład będzie kosztować 349 zł w wersji standardowej lub 429 w edycji Ultimate. Ceny cenami, ale największe kontrowersje wzbudziło jednak tak zwane wydanie pudełkowe, w którym nie będzie płyty. Będzie tylko plastikowe pudełko, a w nim kartka z kodem do pobrania sobie tej gry. Jaki to jest sens? Nie wiem. Niech kolekcjonerzy na ten temat się wypowiedzą, ale na pewno dla nich też to jest przykre, że żadnej płyty CD w tym nie ma, albo płyty DVD. Nie wiem, jak to w sumie teraz z tymi nośnikami. Ale wiem, że na przykład George'a Harrisona można na wszystkim sobie posłuchać, również w Rock Radio. Teraz proszę bardzo, Got My Mind, Set On You w Rock Radio.

Genialny przykład tego, jak klasyka R&B stała się klasyką rocka. Wszystko za sprawą pana George'a Harrisona, genialnego Beatlesa, który zresztą też kochał grupę Monty Pythona. I dzięki temu mieliśmy możliwość zapoznania się z takim obrazem jak żywot Briana. Ale to tak słowem dygresji. W Rock Radio oczywiście słuchaliśmy Got My Mind Set On You, a już za chwilę genialne kawałki zagrają nam Guns N' Roses, Iggy Pop i nie tylko. Więc zostańcie koniecznie z Rock

Tylko w Rock Radio znajdziecie takich przyjemnych pasażerów, których aż przyjemnie jest zabrać na gapę. To Iggy Pop i The Passenger, czyli absolutna legenda i klasyka rocka w Rock Radio. Czy jesteście jednymi z tych, którzy mają to powiedzenie w życiu: piłka nożna, spać nie można? No ja jednak uznaję, że spać trzeba, więc sobie sprawdzam z rana wyniki, jak to tam wszystko wyglądało w nocy na mundialu, no bo najczęściej o naszej, podczas naszej nocy są grane mecze w Stanach, Kanadzie i w Meksyku. No i tej nocy poznaliśmy kolejne drużyny, które przedostały się do fazy pucharowej, między innymi Republikę Zielonego Przylądka, która 3 razy zremisowała i to wystarczyłoby znaleźć się na drugim miejscu w grupie i historycznie przejść dalej. Nie dość, że są 1 raz na mundialu, to jeszcze taki krok. A my co? My wszystko jak zwykle z pozycji kanapowej tylko oglądamy te wielkie turnieje, wielką piłkę. No cóż możemy zrobić? Możemy słuchać dalej w świetnej klasyki rocka. Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance, teraz w Rock Radio.

sprawdzaliście, czy coś wam przypadkiem nie dzwoniło, a nie, to dzwoniło oczywiście Rock Radio z tym, że ma dla was najlepszą klasykę rocka, Republika i Telefony. I tym kawałkiem się już z wami żegnam. Jestem z wami jutro od godziny 10, a po 15 odzywa się do was Kuba Kaleta w audycji Rock Radio poleca na wynos. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie.

0: Cześć, po 15 pogadamy ze stand-uperem Bartkiem Zalewskim i sprawdzimy, gdzie jeszcze w ten weekend zobaczymy go w akcji na scenie. Ale najpierw wiadomości.
1: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment.
2: Rock Radia.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
3: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
1: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne, także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze dwie godziny w ramach Malta Festival.

0: Słuchasz Rock Radio.
1: Rock Radio. Pogoda.
2: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę chmur tylko w Tatrach i tam możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczymy w pozostałej części kraju, a tu na termometrach do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 na zachodzie.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: to klasyka polskiego rocka od kultu w Rock Radiu, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jakie stand-upowe imprezy warto się wybrać jeszcze w ten weekend. A to dlatego, że jutro będziecie mogli wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103,8 FM w Krakowie na kolejną komediową imprezę, z których to imprez to miejsce słynie. Jutro to będzie niedzielny stand-up i open mic z niezłym gościem. To będzie seria występów komików, zarówno tych doświadczonych, jak i totalnych amatorów. Na swoją drogą to możesz być także ty, o ile masz przygotowane chociaż kilka minut materiału. A tym niezłym gościem na scenie będzie Bartek Zalewski. Bartek jeździ teraz po kraju ze swoim nowym programem pod tytułem Myślę, więc pierdzę. Ale jednocześnie występuje też na licznych innych imprezach, zwykle u boku innych komików. No i właśnie, czy na tych innych imprezach, jak na przykład na jutrzejszym open micu, Bartek zaprezentuje inny materiał niż ten, z którym występuje solo?
1: Tak. Ja jakby mam okazję i przede wszystkim szczęście dość dużo testować, tak to nazwijmy, ponieważ no, mieszkam w Warszawie i tu jest spory ferment, jeśli chodzi o występy wszelakie. Dla mnie zawsze to było też dużą i bardzo przyjemną okazją pospotykać się z tymi ludźmi, ale przy okazji jak jest scena, to wyjdę i tam zobaczę co nowego. I dzięki temu mam okazję też dopracować, nazwijmy to, no dobra, nie powiedzieć, dopracować jakieś takie kilka alternatywnych występów. Na to, że jeżeli jestem jako tam Bartosz Zalewski firma, no to ona prezentuje tam powiedzmy coś, tutaj trasa powiatowa to jest coś, no ale tutaj akurat razem z Łukaszem to też będzie taki materiał podobny jak tej trasy powiatowej, więc traktuję to osobno, ponieważ też widzę, że warunki są inne. Ludzie, którzy przychodzą są inni, no i też czasami się powielają, więc ja nie chciałbym, że jeżeli ktoś był, wiesz, na mój występie stolowym i potem przyjdzie tam i mówi, a już to znam, a fuck, no to ja tego nie lubię strasznie, więc napiszę tam jakieś nowe fragmenty i tak, jestem podekscytowany też, bo są bardzo głupie. Nawet jak na to, co zwykle jest. To jest idiotyzm ciężki.
0: Bartek Zalewski wystąpi na open micu z niezłym gościem w pubie 103,8 FM w Krakowie jutro o 21:00. A jeśli nie załapiecie się na jutrzejszy występ Bartka, to w najbliższych dniach zobaczycie go jeszcze w czwartek i w przyszły poniedziałek na imprezie pod hasłem Bartcore, również w 103,8 FM. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Bartkiem Zalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża klasyka rocka od Survivor w Rock Radio.

0: No i to jest energia. To klasyka rocka od Survivor w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwsze książkowe fanty. No i zaczniemy naprawdę z grubej rury, dlatego że do zgarnięcia będzie aż trójpak książek Grzegorza Brudnika, czyli Rota, Gawra i Alfa. Będziemy również rozmawiali z autorem tych książek. Będzie także pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. No i oczywiście zostańcie z Rock Radiem.
1: Rock Radio.

0: to klasyka rocka od Phila Collinsa w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami. No i zaczynamy z grubej rury, bo teraz możecie zgarnąć zestaw trzech książek autorstwa Grzegorza Brudnika, a chodzi o kryminały Rota, Gawra oraz Alfa. Rota i Gawra to dwie części cyklu z inspektor Katarzyną Łeską, natomiast Alfa to czwarta powieść, w której główną rolę gra komisarz Rafał Lichy, ale jest to jednocześnie pierwszy tom nowego cyklu o nazwie Demony Lichego. Nie będę wam streszczać fabuły wszystkich trzech książek, powiem tylko, że akcja najnowszej z nich, czyli Alfy, toczy się już nie na Śląsku, jak poprzednie z Lichym, a na Mazurach. No i dodam, że moim zdaniem Alfa to najbardziej baśniowa powieść w dorobku Grzegorza Brudnika. A co na to sam autor?
1: Może, to pewnie przez wzgląd na... Bo można by powiedzieć, że Szafarz też jest takim trochę... taką opowieścią baśniową, ale tutaj prawdopodobnie właśnie to, że jesteśmy na tych Mazurach, jest ten śnieg, są te lasy, są te wilki, są te legendy, no to rzeczywiście trochę może tak bajkowo wyglądać, jak może być takie w odbiorze.
0: Mojej całej prawie dwugodzinnej rozmowy o Alfie z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeżeli chcecie zgarnąć zestaw książek Alfa, Gawra i Rota, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi. W powieści Grzegorza Brudnika Fracht to nie polski prom kolejowo-samochodowy. Na jakim morzu dochodzi do tej katastrofy? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinny trafić książki Rota, Gawra i Alfa.

And I touched your face, narcotic mind from lace, melody. And I

0: poleca.
1: Po 16 zapuścimy sobie klasykę rocka od The Police i The Kings, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
2: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
3: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
2: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
0: Pogoda.
2: Warto dziś znaleźć miejsce z klimatyzacją, bo jest naprawdę gorąco. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 miejscami na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu chłodniej, do 28 stopni. Słonecznie do końca dnia. Dziś przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podhalu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zapraszam.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

klasyka rocka od Faith No More w Rock Radiu, a ja przypominam, że jak co weekend na Facebooku wybieramy płytę tygodnia Rock Radia i tym razem o wasze głosy walczą dwa legendarne albumy z drugiej połowy lat 80. i prosto z Wysp Brytyjskich. A mianowicie piąty krążek YouTube pod tytułem The Joshua Tree z roku 1987 oraz młodsza o dwa lata ósma płyta The Cure pod tytułem Disintegration. Dla przypomnienia, na albumie YouTube znajdziemy takie hity jak With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, czy Where the Streets Have No Name. Z kolei na krążku Linkin Park są takie kawałki jak Lullaby, Love Song, czy Pictures of You. Ten album, który zbierze na Facebooku więcej waszych głosów, zostanie płytą tygodnia Rock Radia i posłuchamy go w całości jutro po 20:00. A do tego na antenie nie zabraknie też smaczków i ciekawostek na jego temat, o co zadba Rysiek Brzeziński. No i właśnie być może ten numer zabrzmi jutro jako część płyty tygodnia. Już teraz klasyka rocka od YouTube w Rock Radio.

To klasyka rocka od YouTube w Rock Radio i to jest fragment jednej z płyt, które walczą o wasze głosy na naszym Facebooku, bo trwa głosowanie na płytę tygodnia. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie najnowsza powieść Przemysława Piotrowskiego zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie. Pogadamy również z samym autorem. Będzie także pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl i oczywiście koniecznie zostańcie z Rock Radiem. Oh.

0: to klasyka rocka od The Doors w Rock Radiu, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę i tym razem jest to powieść W ciemnym, głodnym lesie, czyli najnowsza propozycja od Przemysława Piotrowskiego, autora bestsellerowego cyklu kryminałów z komisarzem Igorem Brudnym. O co w niej chodzi? Otóż 16-letnia Maja Bacela ucieka z domu od znęcającego się nad rodziną ojca. Przepada bez śladu w bieszczadzkich lasach, a jej telefon po raz ostatni loguje się pod Leskiem w rejonie kompleksu leśnego Borek. Mija 16 lat. Młodsza siostra zaginionej Mai, Nina, jest dziennikarką. Zajmuje się właśnie sprawami zaginięć. Pewnego dnia Nina natrafia na informację o 22-letniej Klaudii, która przepadła bez śladu w tej samej okolicy. Na zdjęciu poszukiwanej Klaudii w odbiciu lustra dostrzega kogoś, kto wygląda tak jak jej siostra. Postanawia więc napisać artykuł o zaginionej dziewczynie i w tym celu jedzie do wsi Czyściec, w której Klaudia wynajmowała pokój w pensjonacie. Liczy na to, że przy okazji dowie się czegoś na temat swojej siostry. Na miejscu okazuje się, że mieszkańcy Czyśćca nie chcą z nią rozmawiać, a jednocześnie przestrzegają ją, żeby nie zapuszczała się w okoliczne lasy, mówi autor Przemysław Piotrowski.
1: No jest to książka bazująca na klimacie takim gęstym, dusznym. Na pewno akcja nie jest tak szybka, jak na przykład w serii z Igorem Brudnym, ponieważ tutaj ona musi dochodzić do tego wszystkiego sama. Pojawiają się wątki tych legend, zabobonów, ponieważ ja w ogóle uważam, że Bieszczady to jest chyba takie ostatnie miejsce w Polsce, gdzie rzeczywiście część ludzi, zwłaszcza w tych takich naprawdę zagubionych gdzieś w lesie, wsiach, ciągle jeszcze karmi się trochę tymi zabobonami. I starałem się właśnie to wszystko pokazać, ponieważ Bieszczady ogólnie dla dobrego pisarza to jest czyste złoto. Naprawdę, to samymi widokami, krajobrazem, klimatem można operować niesamowicie. To można stworzyć coś naprawdę świetnego, mówię, z samym tym, co nas otacza, tak, w Bieszczadach. No i starałem się wyciągnąć esencję tego wszystkiego. No i to jest książka na pewno inna, ale uważam, że równie dobra w wydawnictwie, mówią, że nawet lepsza od serii z Brudnym, tak więc bardzo miło mi to słyszeć. Mam nadzieję, że będzie podobna ocena czytelników.
0: Więcej o książce W ciemnym, głodnym lesie dowiecie się po 22 w audycji Niezły Gość z udziałem Przemka Piotrowskiego. A jeśli chcecie tę książkę zgarnąć, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jaki tytuł nosi pierwszy tom serii Przemysława Piotrowskiego o komisarzu Igorze Brudnym. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka W ciemnym, głodnym lesie. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Dire Straits w Rock Radio.

To oczywiście klasyka polskiego rocka od Lady Punk w Rock Radio, a że klasyki rocka właśnie z lat 80. nigdy za wiele, to już za chwilę zapuścimy sobie hit Stevie Nicks w

0: 17 porozmawiamy z reprezentacją rockowej supergrupy Kosmici i dowiemy się, czego można się spodziewać po ich niedawno wydanej debiutanckiej płycie. Ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
1: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorąco odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu.
2: Newsy Rock Radia.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
3: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
4: Kiedy dzwonić na 112?
3: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
1: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
2: Pogoda.
1: Do końca dnia gorąco i pogodnie z mocno świecącym słońcem i bez opadów. Te możliwe jedynie przelotnie w Tatrach, a jutro znów bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Jutro na termometrach od 34 do 39, na zachodzie do 42.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos. Zapraszam.

radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.

0: klasyka rocka od Aerosmith w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również trzymamy rękę na pulsie muzycznych premier w klimatach właśnie klasyki rocka. No i tak na początku tego roku ukazała się debiutancka płyta zespołu Kosmici. Nosi ona tytuł Nie ma nas. Kosmici to czwórka muzyków, których dobrze znamy z innych kapel. Na gitarze gra tu Stefan Machel z TSA, na wokalu jest Tomasz Olej Olejnik z Proletariatu, na basie gra Darek Budkiewicz z Armii, a za zestawem perkusyjnym siedzi Marcin Manio Papior z zespołu Piersi. Co ciekawe, na oficjalnej stronie kapeli jej członkowie noszą specjalne pseudonimy i do każdego z nich przypisany jest indywidualny symbol, wyjaśnia Stefan Machel.
1: To jest mój pomysł, muszę się do tego przyznać. Ja już kiedyś próbowałem z tym i coś mi tam nie poszło. Wymyśliłem coś takiego, to jest rodzaj takiej zabawy i anegdoty po prostu, że jeśli ktoś tam zajrzy, bo żeby wejść na stronę Kosmici Band, jak wejdziesz przez telefon, smartfon czy tablet, to tego nie zobaczysz. Zobaczysz to tylko wtedy, kiedy wejdziesz przez komputer i masz pełnowymiarową przeglądarkę. Można zobaczyć taką naszą małą tajemnicę. Chodzi o to, że przypisaliśmy sobie takie pseudonimy. To jest taki żart. Tu od razu mówię, że to jest na niepoważnie. Chodzi o to, żeby trochę poluzować sytuację. Skąd to się wzięło? Ano stąd, że kiedyś jeszcze, bo ja doskonale pamiętam, że zespół Led Zeppelin, jak oni wydawali płytę Four Symbols, to ja sobie to tak zapamiętałem, że stwierdziłem, że muszę coś podobnego też kiedyś uczynić. I wyszło na właśnie coś takiego.
0: Mojej całej rozmowy ze Stefanem Machelem i Tomkiem Olejnikiem, czyli połową zespołu Kosmici, posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Alice Coopera w Rock Radio.

0: oczywiście klasyka rocka od Alice Coopera w Rock Radio, prosto z lat 80. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. I tym razem to będzie kryminał Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Pogadamy przy okazji z samym autorem. Będzie także pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl i oczywiście zostańcie z Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: to klasyka rocka od Deep Purple w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która świetnie sprawdzi się w takie upalne popołudnia, no i nieco chłodniejsze wieczory. I tym razem to będzie Zaginiona, czyli najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Jego akcja toczy się w Ożarowie Mazowieckim i jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W jednej z kamienic od lat narasta konflikt międzysąsiedzki. Starsze małżeństwo regularnie narzeka i skarży się na ich zdaniem uciążliwe zachowanie jednego z lokatorów mieszkających w należącym do nich budynku. Sprawę napiętych stosunków między małżeństwem Stanisławskich a Feliksem Obraniakiem dobrze zna również miejscowa policja. Gdy zatem pewnego dnia Stanisława Stanisławska znika bez śladu, podejrzenia od razu padają na uciążliwego najemcę. Sprawą zajmują się Jakub Luty i Daniel Borowczak, policjanci ze stołecznej komendy. Szybko dochodzą do wniosku, że najbardziej oczywiste rozwiązanie wcale nie musi być tym właściwym. A dodatkowo szyki miesza im nagłośnienie sprawy przez młodą, ambitną dziennikarkę telewizyjną. Czy w opisanym w tej książce o Ożarowie Mazowieckim znajdziemy jakieś fikcyjne miejsca? Pytam o to samego autora.
1: To jest charakterystyczne dla moich książek. To czytelnicy, którzy czytali wszystkie albo większość tych książek, to o tym doskonale wiedzą, że tło, topografia, miejsca akcji są zawsze prawdziwe. I historie, które związane są z tymi miejscami, o ile nie są jakby wynikiem fabuły, bardzo często są też prawdziwe po to, żeby czytelnik, to już taki jest pomysł autora, po to, żeby czytelnik miał dodatkową wartość, mógł sobie z tego coś tam wyłowić, czegoś się dowiedzieć, a może czymś się zainspirować. Natomiast jedno miejsce jest przekłamane, jest to zakon, który, no, chociaż ja go też specjalnie nie wskazałem bardzo precyzyjnie przy jakiej ulicy i tak dalej, ale w mojej wyobraźni go usytuowałem zupełnie gdzie indziej niż on jest faktycznie i tego zakonu nie ma pod taką nazwą.
0: Mojej całej rozmowy z Grzegorzem Gołębiowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a od siebie dodam, że Zaginiona jest dostępna również w wersji audio i nie zgadniecie, kto jest lektorem tego audiobooka. A gdybyście chcieli zgarnąć Zaginioną w wersji papierowej, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, która powieść Grzegorza Gołębiowskiego została wyróżniona nagrodą Złoty Kościej w kategorii kryminałów za 2018 rok. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Zaginiona. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Four Non Blondes w Rock Radio.

To jest klasyka polskiego rocka od L4 w Rock Radiu prosto z lat 80., a że takiej właśnie 80-sowej klasyki rocka nigdy za wiele, również przy sobocie, to już za chwilę posłuchamy Van Halen w Rock

0: Buzeta.
1: Po 18 zamienimy parę słów z Piotrem Cugowskim i podpytamy, co dalej z jego drugą solową płytą. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
2: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, WIS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
3: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
2: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowy, czeka spektakularna metamorfoza.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia pogodnie, tylko w Tatrach może przelotnie i tylko miejscami pokropić deszcz. Jutro jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, upalniej, miejscami na zachodzie do 42 stopni. Jutro możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, te możliwe na północnym zachodzie Polski.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zapraszam.

0: To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką rockową. No i tak wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej solowej płyty Piotra Cugowskiego. Album będzie nosił tytuł Siódme Życie i ukaże się jesienią. Na razie znamy aż 5 promujących go singli. A kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery całego krążka? Pytam o to Piotra Cugowskiego.
1: Płyta jest gotowa generalnie od roku czasu. No jest gotowa. I teraz to jest kwestia tego, jaki termin będzie najbardziej dogodny, ale przez to, że mamy właśnie zmianę w ogóle tak zwanej polityki wydawniczej i dzisiaj płyta kończy cały etap promocyjny. Tak to jest, że najpierw ukazują się piosenki, wydanie płyty w zasadzie kończy całe to zamieszanie, więc a chciałbym jeszcze pokazać 2 utwory. Jeśli zdążę do jesieni, na pewno jeszcze jeden będę chciał pokazać, który jest w ogóle w wersji dwujęzykowej. Tego utworu nie graliśmy jeszcze ani na koncercie i nigdzie nie był zagrany. Jest w wersji dwujęzykowej i bardzo bym sobie życzył, żeby gdzieś się mógł ukazać. Za wersję angielską odpowiedzialny jest tekstowo Doug Pinnick, także to coś myślę fajnego.
0: Czyli do momentu premiery płyty poznamy...
1: Na pewno jeden, a chciałbym 2.
0: A biorąc pod uwagę, że na płycie będzie 10 utworów...
1: 11.
0: To, 11, no to poznamy ponad połowę zawartości płyty.
1: Zgadza się.
0: Piotr Cugowski ogrywa teraz ten premierowy materiał na koncertach. W najbliższym czasie na scenie zobaczymy go dziś o 20 na imprezie plenerowej w Prudniku, jutro na kolejnej imprezie plenerowej, ale tym razem w Skokach, a także za tydzień, w sobotę w Miłosławcu na festiwalu Żubra. A mojej całej rozmowy z Piotrem Cugowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a już teraz wjeżdża klasyka rocka od Guns N' Roses w Rock Radio.

0: klasyka polskiego rocka od depresji w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejny zestaw książek. Tym razem to będzie Tajny raport i strategia wyjścia autora Lee i Andrew Childów. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

To klasyka rocka od Blondie w Rock Radiu, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos czas na kolejny zestaw książek, który już za moment może trafić w wasze ręce i tym razem to będzie Tajny raport i strategia wyjścia, czyli odpowiednio 29 i 30 tom sensacyjnego cyklu o Jacku Reacherze, emerytowanym majorze żandarmerii wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych. Autorami tych książek są bracia Lee oraz Andrew Childowie. Jeśli chcecie zgarnąć te dwie pozycje, no to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi. Zanim Lee Child został autorem bestsellerowych thrillerów, przez kilkanaście lat pracował w brytyjskiej telewizji. Jak nazywała się ta stacja telewizyjna, z którą był wtedy związany? Konkurs @rockradio.pl. Napiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinny trafić książki Strategia Wyjścia i Tajny Raport, a my już teraz słuchamy klasyki rocka od Ozziego Osborna w Rock Radio.

klasyka rocka od YouTube w Rock Radio i przypominam, że być może ten numer usłyszymy również jutro w ramach płyty tygodnia, bo płyta YouTube walczy o wasze głosy z płytą The Cure. Szczegóły na naszym Facebooku, a już za chwilę posłuchamy klasyki polskiego rocka od kultu w Rock Radio.

Po 19 będziecie mogli zgarnąć najnowszą książkę Rafała Gliny, czyli kryminał pod tytułem Martwi też mówią. No i przy okazji pogadamy także z samym autorem. Ale wcześniej słuchamy klasyki rocka od Pink Floyd w Rock Radio.

0: klasyka polskiego rocka od oddziału zamkniętego w Rock Radio. I tak jak zapowiadałem, dzisiejszy program Rock Radio poleca na wynos. Jest na bogato, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie wygrać. Czas, żeby ktoś z was zgarnął kolejną z nich. Tym razem bierzemy na warsztat powieść Martwi też mówią, autorstwa Rafała Gliny. To jest czwarty tom cyklu o komisarzu Jacku Okońskim. O co w nim chodzi? Otóż w domu Ryszarda Gawrona, dziennikarza i mordercy znanego z poprzednich części, ekipa sprzątająca znajduje przenośny dysk z nagraniem. Wynika z niego, że za zabójstwo dziewczyny podczas miejskiego festynu kilka lat wcześniej skazano niewinnego człowieka. Z podkomisarzem Jackiem Okońskim kontaktuje się pełnomocniczka siostry Gawrona, która chce wyprostować tę sprawę i zadośćuczynić krzywdom wyrządzonym przez jej brata. Okoński ma pomóc znaleźć i ukarać tego prawdziwego sprawcę zabójstwa sprzed lat. W międzyczasie ze szpitala psychiatrycznego ucieka kidnaper, czyli zabójca, którego pomógł schwytać Okoński. I jednocześnie bliskim Okońskiego przytrafia się seria niepokojących i niebezpiecznych wypadków. To już czwarta odsłona serii o podkomisarzu Okońskim. W każdej kolejnej części fabuła jest skonstruowana według innego schematu, podkreśla Rafał Glina.
1: W Jednorożcu mamy skupione wszystko na jednym śledztwie, pokazane dosyć dokładnie i to ze strony bohatera i antybohatera. Z kolei w Imaginacji to już była taka szybsza trochę, były dwa śledztwa i pokazane z punktu widzenia właśnie głównego bohatera, komisarza Okońskiego i jego kolegi z zespołu. No trzecia to zaszłość, tutaj już jest, no też mamy niby dwa śledztwa, ale już zupełnie inaczej, ponieważ jedno ze śledztw jest skupione, no nie nawet na sprawcy, bo sprawcę poznajemy już praktycznie od razu, więc tu chodzi o coś zupełnie innego, o ten skarb, o te inne rzeczy, a drugą sprawę prowadzi już nawet nie kolega z zespołu Okońskiego, tylko już zupełnie z innego wydziału, z suchańskiego posterunku, policjant zupełnie inny. Jak już idziemy tak tym tropem, to Martwi też mówią, z kolei nie mamy w ogóle śledztwa, ponieważ zrobiłem to tak, że Okoński natrafia na nagranie, którego w pierwszej chwili nie może wykorzystać do oficjalnego śledztwa, więc prowadzi sobie śledztwo nieoficjalne i jednocześnie nie ma drugiej sprawy, ale zamiast tej drugiej sprawy u niego występuje takie coś, że ktoś, można powiedzieć, atakuje go personalnie, jego przyjaciół i co z tego wyniknie, to zapraszam do czytania.
0: Mojej całej rozmowy z Rafałem Gliną posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć jego książkę Martwi też mówią, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, która książka Rafała Gliny została nominowana do nagrody Kryminalny Debiut Roku 2024. Konkurs @rockradio.pl, dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Martwi też mówią. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Spin Doctors w Rock Radio.

Klasyka rocka od Kobra Nocki w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejny zestaw książek, aż trzech. Widmo Brokenu, Berdo i Kasprowe. Wszystko w jednej paczce. To książki Remigiusza Mroza. Będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy. Konkurs @rockradio.pl i oczywiście koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

To klasyka rocka od Bruce'a Springsteena w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos wcale nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie zgarnąć za jednym zamachem. Bo teraz do gry wjeżdża zestaw trzech powieści Remigiusza Mroza, a mianowicie Widmo Brokenu, Berdo i Kasprowy. To odpowiednio 8., 9. i 10. tom kryminalnego cyklu o komisarzu Wiktorze Forście. Jeśli chcecie zgarnąć te książki, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, za którą powieść Remigiusz Mróz otrzymał w 2016 roku Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinny trafić książki Widmo Brokenu, Berdo i Kasprowy. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Foghat w Rock Radio.

To klasyka rocka od Garbage w Rock Radio. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam was na podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu rocka w imieniu Oli Konopki, Mariusza Stelmaszczyka, Ryśka Brzezińskiego i swoim imieniu. A po 22 zapraszam was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja będę rozmawiać z Przemysławem Piotrowskim o jego najnowszej książce zatytułowanej W ciemnym, głodnym lesie. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jeszcze po 20, po 22, a także jutro od 15 w niedzielnym wydaniu programu Rock Radio poleca na wynos. Trzymajcie się, cześć.

0: mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1988. To właśnie w tym roku do kin wchodzą filmy Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice, King Size, Kogel Mogel, Klątwa Doliny Węży, Frantic, Kto Wrobił Królika Rogera, Szklana Pułapka, Goryle we Mgle, Laleczka Czaki, Naga Broń, Niebezpieczne Związki oraz Rain Man. W telewizji lecą pierwsze odcinki seriali Na Kłopoty Bednarski i W Labiryncie, a w krakowskim więzieniu Montelupich zostaje wykonany ostatni w Polsce wyrok śmierci.
2: Za to dokładnie 38 lat temu, czyli 22 czerwca 1988 roku, wychodzi płyta Roberta Palmera pod tytułem Heavy Nova i jest to 9. krążek tego artysty. Największym hitem z tej płyty jest Simply Irresistible.

0: dla wytwórni EMI Records po 15-letniej współpracy z wytwórnią Island Records. Skąd tytuł Heavy Nova? Otóż jest to połączenie heavy metalu z bossanową, po prostu.
1: Chociaż ja, szczerze mówiąc, tej bossanowy tam za bardzo nie słyszę na tej płycie.
0: To fakt.
1: I powiedziałbym, że to jest nie tyle płyta heavy metalowa, co bardziej hard rockowa, chociaż tutaj zawsze te rozgraniczenia gatunkowe, akurat jeśli chodzi o te dwie szufladki, są dość płynne. Natomiast na pewno ta płyta brzmi ciekawie, dlatego że tym przesterowanym gitarom hard rockowym towarzyszy taki nerwowy, egzotyczny rytm. Mnie się ta płyta kojarzy z muzyką, która mogłaby lecieć w jakimś filmie emitowanym na Polsacie po 22. I na dowód tego, że Heavy Nova jest płytą oryginalną stylistycznie, to warto tutaj przywołać chociażby kawałek Change His Ways, który zawiera zarówno południowoafrykańskie rytmy, jak i jodłowanie. I mnie się ten numer kojarzy z piosenką albo The Lion Sleeps Tonight grupy The Tokens, albo z piosenką The River of Dreams Billy'ego Joela, z tym, że ten numer Billy'ego Joela powstał już po nagraniu płyty Heavy Nova. No i teraz tak, dlaczego płyta Heavy Nova brzmi tak egzotycznie? Być może dlatego, że była nagrywana w studiach we Włoszech i na Bahamach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Zestawieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1998. To właśnie w tym roku w telewizji lecą pierwsze odcinki seriali Miodowe Lata i Złotopolscy. Powszechny Bank Gospodarczy jako pierwszy w Polsce uruchamia dla klientów konta internetowe i powstają pierwsza polska platforma satelitarna Cyfra Plus oraz pierwsza polska platforma cyfrowa, czyli Wizja TV.
2: A dokładnie 28 lat temu, czyli 23 czerwca 1998 roku, wychodzi ścieżka dźwiękowa do filmu Armageddon, filmu katastroficznego science fiction.
1: To jest film, który opowiada historię grupy specjalistów z platformy wiertniczej, która zostaje wysłana w kosmos, żeby zniszczyć potężną asteroidę, która zmierza ku Ziemi. I w rolach głównych w Armagedonie wystąpili Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler i Ben Affleck.
2: Największym hitem ze ścieżki dźwiękowej jest I Don't Want to Miss a Thing zespołu Aerosmith.

0: I to jest jedna z piosenek, które zostały nagrane specjalnie na potrzeby tej ścieżki dźwiękowej.
1: Jedna, ponieważ pojawiły się też takie piosenki jak Come Together, gdzie Aerosmith skoverowało zespół The Beatles, było Lagrange ZZ Top i jeszcze Sweet Emotion Aerosmith.
0: Ale w remiksie autorstwa Davida Tennera. A poza tymi numerami Aerosmith i ZZ Top usłyszymy również na tej ścieżce dźwiękowej kawałki Journey czy Bon Jovi, natomiast to nie są największe hity tych właśnie zespołów. Dodajmy też, że jak na ścieżkę dźwiękową przystało, na soundtracku do filmu Armageddon pojawił się także główny motyw muzyczny z tego filmu i jego autorem, co ciekawe, jest Trevor Rabin, czyli ówczesny wokalista, gitarzysta i klawiszowiec zespołu Yes.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radiu.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku firma Apple Computer prezentuje swój pierwszy komputer biurowy z myszką, a także mikrokomputer Lisa, czyli pierwszy komputer osobisty z interfejsem graficznym. Do kin trafiają filmy Karate po polsku, Wilczyca, Wielki Szu, Danton i Czułe Słówka. Z kolei we Włoszech rusza produkcja Fiata Uno.
2: Za to dokładnie 43 lata temu, czyli 24 czerwca 83 roku, wychodzi płyta zespołu Electric Light Orchestra pod tytułem Secret Messages. To 10. krążek zespołu z hitem Rock and Roll is King.
1: Dodajmy, że to jest numer bardzo podobny do starszego o 2 lata kawałka Hold on Tight.

0: To są dwie piosenki, które brzmią do siebie bardzo podobnie.
1: Płyta Secret Messages jest w gatunku poprokowo-synthpopowym.
0: Jest tutaj dużo partii klawiszy. Mamy też do czynienia z harmonicznymi śpiewami. Pojawiają się częste zmiany tempa i nietypowe podziały rytmiczne. I ja szczególnie polecam numery Secret Messages, czyli numer tytułowy, oraz piosenkę Loser Gone Wild, bo one są bardzo przyjemne, bardzo wpadające w ucho.
1: To ostatni album, na którym zagrał Kelly Growcutt, czyli basista zespołu, bo później jego obowiązki przejął lider zespołu Jeff Lynne.
0: Warto w tym miejscu dodać, że Jeff Lynne w ogóle zwolnił Kelly'ego Growcutta, a Kelly później pozwał go o tantiemę i panowie doszli przed sądem do ugody.
1: Warto dodać coś o tytule, ponieważ mamy tu Secret Messages. Kuba, cóż to są za tajemne wiadomości?
0: No zgodnie z tym tytułem na płycie możemy wyłapać dużo tytułowych ukrytych wiadomości, czyli komunikatów nagranych od końca. Ten zabieg to jest taki ironiczny komentarz do sytuacji, kiedy na początku lat 80. muzycy Electric Light Orchestra zostali posądzeni przez środowiska chrześcijańskie o umieszczanie ukrytych przekazów satanistycznych w swoich piosenkach. No i sprawa była na tyle poważna, że Jeff Lynne i reszta kapeli musieli się z tego tłumaczyć przed amerykańskim kongresem.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: promieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1990. To właśnie w tym roku we Wrocławiu zaczyna nadawanie pierwsza w krajach postkomunistycznych komercyjna stacja telewizyjna, czyli PTV Echo. Po 45 latach orzeł na polskim godle odzyskuje koronę. Powstaje też Urząd Antymonopolowy, czyli późniejszy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Za to dokładnie 36 lat temu, czyli 25 czerwca 90 roku, wychodzi płyta Iggy'ego Popa Brick by Brick. I jest to 9 krążek tego artysty z hitem Candy z Kate Pearson.

Ale to nie jest jedyna piosenka godna polecenia z tej płyty, dlatego że słuchaliśmy tego albumu i możemy zarekomendować numer Main Street Eyes. To jest bardzo przyjemny kawałek. We got

Jeżeli znacie dyskografię Iggy'ego Popa, to na pewno zwróciliście uwagę na to, że płyta Brick by Brick brzmi trochę inaczej niż poprzedniczki. I to wcale nie jest przypadek. Dlaczego? Dlatego, że w latach 80. Iggy Pop mocno eksperymentował na swoich kolejnych płytach z różnymi gatunkami. Z nową falą, z dance rockiem, czy nawet z glam metalem. I te jego płyty, no, zbierały średnie recenzje. I w związku z tym Iggy Pop poprosił, żeby producentem jego nowej płyty został Don Was, który wcześniej miał na swoim koncie współpracę z The B-52s i który już chyba na tym etapie współpracował z Bobem Dylanem, Eltonem Johnem i The Rolling Stones, dlatego że płyty tych właśnie wykonawców wyszły mniej więcej w tym samym czasie, co płyta Brick by Brick. Czyli Don Was to był wtedy bardzo obiecujący, dobrze rokujący producent. A do tego jeszcze Don Was był fanem The Stooges, czyli fanem byłej kapeli jego popa. No i właśnie Don Was doradził Iggy'emu, żeby ten poszedł na swojej kolejnej płycie w stronę hard rocka. I powiem tak, moim zdaniem tego hard rocka na płycie Brick by Brick nie słychać. Jak dla mnie ta płyta brzmi jak taki amerykański pop rock w stylu dokonań Toma Pettiego.

0: czekaj, to był pierwszy album, na którym Iggy Pop grał na gitarze.
1: Tak, natomiast Iggy Pop nie nagrał wszystkich partii gitary na
0: płycie. Dlatego, że byli tam również goście, tacy jak Slash i Duff McKagan.
1: Czyli odpowiednio gitarzysta i basista Guns N' Roses. No to jeszcze słowo o okładce.
0: Bardzo mi się podoba, taka fajna, komiksowa, popartowa okładka.
1: Jej autorem jest rysownik Charles Burns. I wróćmy jeszcze do tej zmiany stylu, bo okazało się, że faktycznie pójście w te takie bardziej, powiedzmy, typowo gitarowe brzmienia wyszło Iggy'emu Popowi na dobre, dlatego że płyta Brick by Brick została znacznie lepiej oceniona niż jego poprzednie albumy.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1970. To właśnie w tym roku w Las Vegas Diana Ross po raz ostatni występuje z grupą The Supremes. W Libii zaczyna się 41-letni okres dyktatury pod rządami Muammara al-Kaddafiego, a do kin wchodzą filmy Jak rozpętałem II wojnę światową, Sól ziemi czarnej, Rejs, Masz, Złoto dla zuchwałych i Żandarm na emeryturze.
2: Za to dokładnie 56 lat temu, czyli 26 czerwca 70 roku, wychodzi płyta zespołu Free pod tytułem Fire and Water. I to jest trzeci krążek zespołu z takim hitem jak All Right Now.
1: To jest największy hit tej kapeli. W związku z tym dziwnym nie jest, że płyta Fire and Water była płytą przełomową w dorobku grupy Free. To był pierwszy ich album, który zapewnił muzykom komercyjny sukces.
2: To był album hard rockowy i blues rockowy. Mhm.
1: I też wtedy panowie z grupy Free byli w uderzeniu, dlatego że w zaledwie pół roku po premierze płyty Fire and Water wydali kolejną, czwartą płytę o tytule Highway. A gdybyście wy chcieli wydać trochę pieniędzy na płytę Fire and Water, no to my rekomendujemy zainteresowanie się reedycją z roku 2012, a to dlatego, że poza tą wersją podstawową, na której jest chyba 7 piosenek, znajdziemy tam również dwa bonusowe krążki kompaktowe, które zawierają łącznie 30 bonusowych numerów i to są alternatywne wersje piosenek z wersji podstawowej płyty Fire and Water.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W studiu Kuba Kaleta i niezły gość Rock Radia Przemysław Piotrowski. Cześć.
2: Cześć, cześć, hej.
1: To jest nasze czwarte spotkanie, wyobraź sobie.
2: No, to już się trochę ich uzbiera.
1: Tak, tak.
2: Ale wiesz co, wydawało mi się, że trochę więcej.
1: Nie, ja ci powiem, za pierwszym razem, jak się spotkaliśmy, to było 4 lata temu i robiliśmy z mojej inicjatywy taki trochę przegląd twojej twórczości, zaczynając od radykalnych, od samego początku. Później spotkaliśmy się przy okazji premiery Smolarza, czyli 6 tomu cyklu o komisarzu Igorze Brudnym. Później spotkaliśmy się przy okazji takiej specjalnej audycji, która nazywała się Kryminalna Majówka, i wtedy rozmawialiśmy o Luisie Garavito.
2: Tak, La Bestia.
1: Tak, no, tak, tak. No i to jest nasze czwarte spotkanie.
2: No, no to super, no to no. Działamy.
1: A my się spotykamy po raz czwarty, dlatego że 3 czerwca ukazała się twoja najnowsza powieść, zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie. Ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca, czyli tutaj się nic nie zmienia.
2: Tu się nic nie zmienia, tak, jestem stały w uczuciach.
1: A, no i przecież my również widzieliśmy się na targach książki w Warszawie. Tylko że tam nie robiliśmy żadnego wywiadu. No i też te spotkania na targach książki mają to do siebie, że po prostu się przeważnie ograniczają do cześć, cześć i...
2: No dokładnie, tak. Bo tam jest taki młyn zawsze, tak. Z miejsca na miejsce, jak nie podpisywanie, to jakiś panel, jak nie panel, to rozmowa z kimś tam, czasami swoją konkurencją, z kimś innym. No generalnie dzieje się cały czas, tak więc no rzeczywiście zwykle to jest cześć, cześć, do zobaczenia, później pogadamy i tak to później wygląda.
1: No właśnie, pogadamy na następnych targach, na których jest dokładnie tak samo, tak, tak naprawdę, więc no ale no taki już jest urok tych targowych imprez. No dobrze, ja nie zamierzam cię pytać, o czym napisałeś książkę, bo ja to wiem, nawet powiem ci, że nie będę cytował tego opisu, który jest na odwrocie okładki, bo zrobiłem swój.
2: No to jestem bardzo ciekaw.
1: Dobrze, no to uwaga. Więc tak, 16-letnia Maja Bacela ucieka z domu od znęcającego się nad rodziną ojca. Przepada bez śladu w bieszczadzkich lasach, a jej telefon po raz ostatni loguje się pod Leskiem w rejonie kompleksu leśnego Borek. Mija 16 lat od tych wydarzeń. Młodsza siostra zaginionej Mai, czyli Nina, jest dziennikarką. Zajmuje się właśnie sprawami zaginięć, między innymi. No i pewnego dnia Nina natrafia na informację o 22-letniej Klaudii, która przepadła bez śladu w tej samej okolicy. Na zdjęciu poszukiwanej Klaudii w odbiciu lustra dostrzega kogoś, kto wygląda tak jak jej siostra. Postanawia napisać artykuł o zaginionej dziewczynie. W tym celu jedzie do wsi Czyściec, w której Klaudia wynajmowała pokój w pensjonacie. No i liczy na to, że przy okazji dowie się też czegoś na temat właśnie swojej zaginionej siostry. Na miejscu okazuje się, że mieszkańcy Czyśćca nie chcą z nią rozmawiać, a jednocześnie przestrzegają ją, żeby nie zapuszczała się w okoliczne lasy. I dojechaliśmy gdzieś do 30 strony w fabule, mniej więcej.
2: No.
1: No. I powiem ci, że ja w ogóle, my chyba o tym rozmawialiśmy ostatnio, ja też to często powtarzam, że ja jestem wielkim zwolennikiem sięgania po książki, nie przeczytawszy opisu. Dlatego, że opis często spoileruje, a ja też wiedząc, że W ciemnym, głodnym lesie jest pewną taką zmianą, jest pewną rewolucją, jeśli chodzi o twoją twórczość, to ja tym bardziej nie chciałem wiedzieć, o czym jest ta książka, żeby samemu krok po kroku, strona po stronie dowiadywać się. I ja też naszym słuchaczom w sumie powiedziałbym, że to im polecam, ale no już wysłuchali tego opisu, więc chyba trochę im zepsułem przyjemność. Natomiast no, moim zdaniem im mniej się wie o książce, tym lepiej.
2: No ja uważam też, to jest dobre, bo wiesz, jeśli chodzi o książkę, ja też lubię być zaskakiwany. Ja ogólnie w swoich książkach zawsze staram się zaskakiwać czytelnika. On tak naprawdę nigdy nie wie, co go czeka. No nie wiem, jeżeli mówimy o serii z Brudnym, no to wiadomo, jakiś tam klimat jest i staram się tego trzymać. Natomiast no jednak każda sprawa jest totalnie różna. Zawsze kładę nacisk na coś innego. No tutaj w przypadku W ciemnym, głodnym lesie, no to tu już odbijam w stronę takiego klimatycznego horroru. Trochę to oczywiście dalej jest kryminał, ale już z takimi elementami prawdziwej grozy. Tutaj jest nacisk właśnie na ten klimat tych bieszczadzkich lasów mrocznych, gdzie człowiek naprawdę wchodząc między drzewa, no czuje się nagle malutki, tak? Nic nieznaczącą, jakimś pyłkiem niemalże. I staram się pokazać właśnie, co dzieje się w głowie takiego człowieka, który nagle czuje się osaczony, ludzie są właśnie dziwni, tacy niepewni, milczący, a jednocześnie dający różne znaki, ostrzeżenia. No potem, no wiadomo, można by opowiadać, co się zaczyna dziać w tym lesie, tak? Ale tu już nie chciałbym za bardzo wchodzić głębiej w fabułę, ale tu jest klimat, to jest chyba najbardziej klimatyczna moja książka.
1: Ja się mogę z tym zgodzić, dlatego że oczywiście seria o Igorze Brudnym ma swój urok, tak? On jest też spowodowany tym, że no postać Igora Brudnego to jest taki bardzo charakterny typ osobowości, no i też ma do czynienia z bardzo, no, mocnymi sprawami zapadającymi w pamięć w zasadzie od pierwszego tomu. Natomiast to jest trochę inny rodzaj emocji. To są emocje związane z tym, że mamy gdzieś jakiegoś zbója, często nie znamy jego tożsamości, że on po prostu robi krzywdę niewinnym albo winnym ludziom, bo to też różnie bywało przecież na przestrzeni tej serii. No i mamy tego ostatniego sprawiedliwego, można powiedzieć, który stara się pomimo różnych perturbacji w swoim życiu osobistym również wymierzyć mu sprawiedliwość. To jest trochę inny rodzaj właśnie tych emocji. A tutaj mamy, no, główną bohaterkę, o której też będziemy za chwilę rozmawiali.
2: Ale też charakterną.
1: O tym też właśnie będziemy rozmawiali, która zostaje wyrwana, no, na własne życzenie tak naprawdę z tej wielkomiejskiej dżungli do dżungli leśnej. I do tego jeszcze ma do czynienia z takim murem, można powiedzieć,
2: milczenia,
1: tak, ze zmową milczenia w tej małej społeczności, o tym też będziemy rozmawiali, więc no tutaj twoja nowa książka dostarcza czytelnikowi mocnych, ale innych emocji.
2: No na pewno, trochę tak. Co ja tak naprawdę mogę tutaj dodać? No jest to książka, tak jak wspomniałem, bazująca na klimacie, takim gęstym, dusznym. Na pewno akcja nie jest tak szybka, jak na przykład w serii z Igorem Brudnym, ponieważ tutaj ona musi dochodzić do tego wszystkiego sama. Pojawiają się wątki tych legend, zabobonów, ponieważ ja w ogóle uważam, że Bieszczady to jest chyba takie ostatnie miejsce w Polsce, gdzie rzeczywiście część ludzi, zwłaszcza w tych takich naprawdę zagubionych gdzieś w lesie, wsiach, ciągle jeszcze karmi się trochę tymi zabobonami. I starałem się właśnie to wszystko pokazać, ponieważ Bieszczady ogólnie dla dobrego pisarza to jest czyste złoto, naprawdę. To samymi widokami, krajobrazem, klimatem można operować niesamowicie. To można stworzyć coś naprawdę świetnego, mówię, z samym tym, co nas otacza, tak, w Bieszczadach. No i starałem się wyciągnąć esencję tego wszystkiego. No i to jest książka na pewno inna, ale uważam, że równie dobra w wydawnictwie, mówią, że nawet lepsza od serii z Brudnym, tak więc bardzo miło mi to słyszeć. Mam nadzieję, że będzie podobna ocena czytelników.
1: No to jest mocna opinia, bo przecież Brudny to jest twój taki, wiesz, takie twoje główne danie, można powiedzieć, takie magnum opus, najlepiej sprzedający się cykl, no i też najdłuższy cykl, a najdłuższy cykl, bo najlepiej sprzedający się cykl, przecież tak to działa.
2: Tak, no wydawnictwo byli tak zachwyceni, że mówili, że to koniecznie robimy z tego serię, bo to nie ma opcji, żeby nie chwyciło, to jest po prostu tak fajnie napisane. Dobra, tak się trochę chwalę, ale to są, powiedzmy, słowa wydawcy. No, pierwsze opinie, no, też są bardzo pozytywne, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę. I wiesz co, ja w ogóle w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym pokazać, że ten horror, który jest traktowany w środowisku literackim i wydawniczym tak po macoszemu, wydawcy się bardzo tego boją. To słowo w zasadzie sprawia, że wszyscy uciekają, gdzie pieprz rośnie i nie chcą tego wydawać. I ja pomyślałem, że ruszę ten temat trochę od drugiej strony, ponieważ to też jest mi taki bliski gatunek. Ja już tak naprawdę, większość ludzi nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, ale ja te elementy takiej grozy, nazwijmy to, wprowadziłem już w serii z Brudnym. Tak było w przypadku Piętna, tak było w przypadku Sfory, też bardzo klimatyczne, gdzie ta fabuła też się opierała na tych lasach, skrzypieniu śniegu, krakaniu jakichś tam wron, trzaskających gałązkach, wyciu wilków i tak dalej, i tak dalej. Tak więc te elementy grozy już powoli wprowadzałem do kryminału wcześniej. Ale to, że wprowadzałem te elementy grozy, to nie znaczy, że to się zamieniało w horror. Dalej było kryminałem, ale cięższym, mrocznym. I słuchaj, to chwyciło, naprawdę. Tego brakowało na rynku. Tutaj poszedłem nawet troszeczkę dalej, troszeczkę głębiej. Te elementy grozy jakby wysunęły się gdzieś na główny plan. No i mam nadzieję, że tutaj też uda się troszeczkę ten gatunek pokazać czytelnikowi nie z tej strony, która jest tak postrzegana trochę, wiesz, horror to się kojarzy, nie wiem, mnóstwo krwi, flaków latających, albo jakieś duchy, takie często odklejone troszeczkę to wszystko jest od rzeczywistości. Ja starałem się, żeby to wszystko jednak miało jakieś solidne podstawy, żeby wszystko było wytłumaczalne, ale żeby zarazem zrobić niezły bałagan w głowie czytelnika.
1: O tym właśnie horrorze, o tych elementach grozy jeszcze będziemy rozmawiali, natomiast ja bym się chciał zatrzymać na chwilę przy Bieszczadach, dlatego że to nie jest pierwszy raz, kiedy zabierasz czytelnika właśnie w tę część kraju naszego, dlatego że przecież w Smolarzu Igor Brudny właśnie w Bieszczady jedzie i powiedziałeś o tym, co jest szczególnego w tym miejscu. Taka dzikość, oderwanie od tej cywilizacji i to, co się z tą dzikością wiąże, czyli właśnie to, że my uświadamiamy sobie, że no jesteśmy w zasadzie takim ziarenkiem piasku w starciu z naturą, mimo tego, że no u nas w kraju klimat jest umiarkowany, tak? No to nie jest Australia, ani dżungla amazońska, gdzie nam wszystko chce zrobić krzywdę, ale tak czy inaczej jest ta taka nieskrępowana natura, no i co za tym idzie właśnie, czujemy, że jesteśmy bliżej czegoś pierwotnego. Natomiast zastanawiam się, czym Bieszczady ze Smolarza różnią się od Bieszczad właśnie z twojej nowej książki.
2: No to są te same Bieszczady, tak naprawdę one siedziały mi w głowie od czasów właśnie Smolarza cały czas, tak jakby miałem wrażenie, że nie do końca wykorzystałem ten potencjał, który tkwi w tych miejscach. Jak pojechałem w te Bieszczady, robiąc research przed pisaniem Smolarza, gdy pochodziłem sobie po tych wszystkich szlakach, gdy porozmawiałem z tymi smolarzami, odwiedziłem te retorty, te wypały. No, oczywiście wykorzystałem to w Smolarzu, tam też przecież pojawiły się elementy grozy. Tam się pojawiły też szeptuchy, właśnie te jakieś zabobony, jakieś tam opowieści przekazywane z pokoleń na pokolenia. I pomyślałem, że rozwinę ten temat jeszcze bardziej. Natomiast potrzebowałem po prostu innych narzędzi troszkę, żeby do tego podejść. Nie mogłem znowu pchać tam Brudnego, to by już nie było to. I dlatego postanowiłem napisać w ciemnym, głodnym lesie. I mam wrażenie, że no, w tej powieści w końcu wyciągnąłem tą esencję, kwintesencję Bieszczad i tego klimatu, które one oferują.
1: To jeszcze trochę o geografii chciałem z tobą porozmawiać, dlatego że akcja książki W ciemnym, głodnym lesie toczy się we wsi Czyściec. Ja sprawdziłem, że u nas w kraju są dwie wsie o tej nazwie, ale na Pomorzu i w Wielkopolsce.
2: Tak, no to musiałem niestety wymyślić, bo no tak jak mówisz, społeczność tam jest bardzo specyficzna i nie chciałem, żeby...
1: Ktoś się poczuł urażony.
2: Nie chciałem im tego robić po prostu, więc wieś, gdzie tam ta fabuła ma miejsce akcji, cała ta historia, no można powiedzieć, została przeze mnie wymyślona, ale tam powiedzmy w tych okolicach Cisnej i tych tam miejscowości wokoło, a natomiast no jest to miejsce, wieś jest wymyślona, ale powiedzmy umiejscowiona w jakichś tam realnych uwarunkowaniach tam geograficznych.
1: Czyli jest inspirowana pewnymi miejscami, które istnieją naprawdę?
2: Tak, oczywiście, no bo niejedną wieś tam widziałem, przecież spacerowałem tam naprawdę sporo, natomiast no nie mogłem tego zrobić.
1: I zrobiłeś taką mroczną kompilację po prostu.
2: No tak to możemy nazwać.
1: To jeszcze tylko dorzucę, że ten kompleks Leśny Borek, który no też odgrywa swoją rolę właśnie w tej opowieści, ta nazwa też jest fikcyjna, tak. To znaczy są inne miejsca, inne rejony o nazwie Borek, jest na przykład rezerwat przyrody Borek, ale on jest akurat pod Częstochową, a nie tak, właśnie
2: tak,
1: w Bieszczadach.
2: Tak, to też, to akurat jeśli chodzi o miejsce akcji, to nazwy zostały wymyślone, no po prostu nie chciałem, żeby kogoś urazić, bo naprawdę to, co tam powymyślałem, to społeczność, która by przeczytała moją książkę, no mogłaby być delikatnie mówiąc niezadowolona.
1: No może ktoś by chciał przyjechać do taniego warsztatu samochodowego, gdzie za pięć tych robią przegląd.
2: Może tak.
1: No to oczywiście jest uwaga jasna dla tych słuchaczy, którzy już czytali. W studiu Kuba Kaleta i Przemysław Piotrowski. Rozmawiamy o jego najnowszej książce, czyli o powieści W ciemnym, głodnym lesie, której bohaterką jest Nina Bacela i to jest dziennikarka, której siostra starsza 16 lat wcześniej zaginęła i Nina przyjeżdża właśnie w Bieszczady, żeby poszukać informacji na temat swojej zaginionej siostry przy okazji zaginięcia niedawnego innej młodej dziewczyny. Zauważyłem, że Nina to jest kolejna twarda kobieta po przejściach, którą umieściłeś w roli głównej bohaterki, bo przecież masz na swoim koncie dylogię z Lutą Karabiną w roli głównej.
2: Trylogię.
1: A trylogię, faktycznie, tak. Widzisz, no.
2: No tak, ale wiesz, Generalnie uważam dziennikarki za kobiety silne, mocne, no zwłaszcza jeżeli piszą o takich trudnych sprawach, jak zaginięcia, nie wiem, morderstwa, jeżeli są takimi dziennikarkami śledczymi. No to nie może być kobieta, nazwijmy to taka zbyt spokojna, zbyt uległa, nie będąca asertywną, tak? To musi być kobieta, jak to się mówi, z jajami, która naprawdę jak chce osiągnąć sukces, czyli w tym wypadku no, dotrzeć do jakiejś konkretnej informacji, no to naprawdę musi się o to postarać, zwłaszcza gdy trafia właśnie na taką społeczność, gdzie panuje taka swoista omerta, zmowa milczenia, gdzie ludzie są wobec niej niechętni. Wielu ludzi, gdy czuje taką niechęć ze strony potencjalnych rozmówców, odpuszcza. Tutaj dobra dziennikarka no nie może tego zrobić. Ona po prostu musi zrobić dobry materiał, musi dotrzeć do prawdy. Dlatego Nina jest rzeczywiście kobietą młodą, ale już doświadczoną także życiowo, ponieważ w domu nie było kolorowo, przez co między innymi zapisała się na boks, więc coś tam umie boksować trochę, nie jest może jakąś, nie jest zawodowcem, tak jak w przypadku na przykład Luty, raczej traktuje to amatorsko, no ale nie jest to kobieta, która po prostu łatwo oddaje pole. Tak więc to musiała być silna kobieta, która będzie dążyć do tego celu, czasem, gdy ktoś podkłada jej gdzieś tam pod nogi różne konary, gałęzie i tak dalej, gdzie ludzie są niechętni jej. To jest kobieta, która czasami wkłada głowę tam, gdzie inni nie są w stanie włożyć stopy i to jest taka właśnie postać.
1: A to też dlatego, że Nina ma osobistą motywację, żeby jak najwięcej informacji zdobyć, bo zacząłeś od tego, że Nina trenuje boks, bo lał ją ojciec po prostu,
2: tak.
1: Ale również zawodowo zajmuje się zaginięciami i przemocą domową, dlatego, że straciła siostrę, a siostrę straciła no w związku też z przemocowym ojcem. I tutaj mam nawet taki cytat, słowa, które padają z ust jednej z postaci. Kobiety, które uczą się zadawać ciosy, zwykle mają długą historię bycia ich celem. I W ciemnym, głodnym lesie to jest również opowieść o tym, jak doświadczenia z dzieciństwa kształtują nasze decyzje w dorosłości.
2: Tak, oczywiście. No właśnie Nina dlatego jest dziennikarką podejmującą takie tematy jak zaginięcia, przemoc domowa, ponieważ no, ma własne doświadczenia, tak? I gdzieś te doświadczenia z dzieciństwa ukształtowały w niej taką potrzebę walki z tym problemem. No i rzeczywiście, no, jedzie tam po to, żeby raz zrobić materiał, ale tak umówmy się, ona trochę wykorzystuje ten powód po to, aby spróbować dokopać się do historii swojej zaginionej siostry. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś na początku, w swojej własnej notce dostrzega osobę bardzo podobną na zdjęciu tej właśnie zaginionej Klaudii, ponieważ tą zaginioną osobą jest Klaudia i dostrzega w odbiciu lustra osobę podobną do jej siostry. No po 16 latach wiadomo, to nie da się od razu ocenić, czy to na pewno jest to ona, ale no są pewne cechy, które sprawiają, że ma podwójną motywację i jedzie, próbuje rozwiązać tą zagadkę też no, takiego jakby bardziej prywatną.
1: Zacznijmy w ogóle od tego, o czym już wspominaliśmy. Otóż w ciemnym, głodnym lesie pojawia się motyw przybysza, a raczej przybyszki tak naprawdę, z wielkiego miasta, która pojawia się w małej, zamkniętej społeczności, gdzie po pierwsze wszyscy wiedzą o sobie wszystko, a po drugie, to też mi się rzuciło w oczy, wszyscy zdają się przekazywać informacje o tej przybyszce. Że Nina, często bywały takie sytuacje, że Nina gdzieś tam wchodziła do nowego miejsca i okazywało się, że ci ludzie, których spotykała, wiedzieli o niej więcej niż, albo w ogóle o niej wiedzieli. No i teraz pytanie, skąd oni się dowiedzieli? No widocznie po prostu gdzieś tam krąży jakaś poczta pantoflowa po tej wsi.
2: No w takich wsiach, to wiesz, to często informacje są szybsze od internetu. No rzeczywiście, w takich społecznościach, gdzie żyje, no dajmy na to kilkaset osób, to tak jak wspomniałeś, no tam się wszyscy znają, więc jeżeli pojawia się ktoś, no na przykład z wielkiego miasta, który zaczyna grzebać w sprawach, które mogą być wstydliwe na przykład na tej społeczności, albo niebezpieczne w jakimś tam sensie, no to taka informacja to jest jak błyskawica.
1: I to też może wzmóc u bohaterki poczucie takiej paranoi.
2: No na pewno. No. Mhm.
1: I teraz tak, rozmawialiśmy o tym, że w ciemnym, głodnym lesie to jest opowieść z elementami grozy. Rozmawialiśmy też o tym, mówiłeś o tym, że te elementy grozy pojawiały się, ale nie w takim natężeniu w cyklu o Igorze Brudnym i że w pewnym momencie postanowiłeś stworzyć taką właśnie historię, w której te motywy będą jeszcze bardziej, jeszcze mocniej uwypuklone. I ja celowo staram się nie mówić, że o, to jest horror, albo to nie jest horror, dlatego, że takie jasne określenie, do jakiego gatunku należy twoja książka, uważam, że mogłoby zepsuć czytelnikowi przyjemność czytania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy powiedzieli, że jest to horror, to byśmy dali do zrozumienia jasno, że okej, dobra, to w takim razie tym takim rozwiązaniem, powiedzmy, tym plot twistem, będzie jakieś zjawisko nadprzyrodzone. A jeżeli nie powiemy, że jest to horror, to znaczy, że będzie można wytłumaczyć w logiczny sposób, przyziemny, te wszystkie wydarzenia, które tam się rozgrywają.
2: Ja ci powiem tak, problem z horrorem jest taki, że raz, nie lubią go wydawcy, a dlaczego go nie lubią? Dlatego, że w latach 90. zalew tych wszystkich naprawdę często bardzo głupkowatych horrorów.
1: Guy and Smith i cykl o krabach na przykład.
2: Na przykład.
1: Czytało się.
2: Sprawił, że postrzeganie horroru zrobiło się takie, że to wszystko jest takie głupkowate, groteskowe. Właśnie, to jest to chyba dobre słowo. Bardzo łatwo w horrorze popaść w groteskę. Na tym wykłada się większość pisarzy, ponieważ chcą stworzyć coś, co naprawdę przestraszy, co wejdzie pod skórę, co sprawi, że gdzieś tam człowiek poczuje taki lęk, takie osaczenie, a wychodzi z tego po prostu groteskowe, wręcz śmieszna próba nastraszenia czytelnika. I to jest naprawdę duży problem, bo horror jest naprawdę trudnym gatunkiem. Stworzyć dobry horror naprawdę trzeba umieć. I na tym się już wyłożyło wielu pisarzy. Kilku już próbowało, już tutaj nie będę wymieniał nazwisk, natomiast żaden z nich nie był w stanie wprowadzić tego gatunku do mas, żeby przekonać tych czytelników i czytelniczki, że dobrze skrojony horror może być naprawdę kapitalną historią. A że ja lubię wyzwania, to pomyślałem, że spróbuję go wpuścić trochę tylnymi drzwiami. I właśnie, trudno tak naprawdę sklasyfikować tę powieść, bo to jest mimo wszystko bardziej kryminał i thriller niż horror, ale te elementy budujące klimat, budujące duszność tej historii, te zabobony, te legendy, ten właśnie ciemny, głodny las. No, brzmi to tak czasami niejasno, ale właśnie o to mi chodzi, tak? No, nie mogę powiedzieć zbyt wiele, żeby właśnie nie zepsuć czytelnikowi zabawy. Natomiast pomyślałem, że stworzę kryminał z takimi naprawdę mocnymi elementami horroru, który udowodni, pokaże, że naprawdę można stworzyć świetną historię, która wejdzie pod skórę czytelnikowi, bo ta książka naprawdę wchodzi pod skórę. Jej się nie odkłada i to w zasadzie pisze każdy, kto ją już przeczytał, bo tych opinii trochę się już uzbierało, że tej historii nie odkłada się i się o niej zapomina. Nie, to tak nie działa. Ona po prostu siedzi dalej w głowie i pomyślałem, że spróbuję troszeczkę ten horror odczarować w oczach tak czytelników, jak i wydawców. Czy mi się to udało? Ja mam nadzieję, że tak. I głęboko w to wierzę, ponieważ naprawdę zrobiłem wszystko, aby tutaj w tej książce wszystko miało ręce i nogi, żeby to nie było wyskakujące duchy nie wiadomo skąd, jakieś wampiry nie wiadomo skąd, tu wszystko ma swoje wyjaśnienie. Ale no właśnie, no tak wiesz, trochę wije się jak wąż, żeby nie powiedzieć o jednego słowa za dużo. Natomiast to wciąż jest kryminał, ale ciężki, mroczny, duszny, z takimi elementami, które wchodzą pod skórę.
1: A propos tej kondycji horroru w naszej literaturze, to coś w tym jest, dlatego że ja jakiś czas temu, no dłuższy czas temu rozmawiałem z Tomkiem Sablikiem o jego książce Mój dom. Jest to no książka, którą my określiliśmy chyba mianem horroru psychologicznego, z tego co kojarzę. No i ja właśnie pytałem Tomka, no jak oceniasz kondycję polskiego horroru, jaką się ma? Mówi, no, że tej kondycji nie ma tak naprawdę, po prostu, że nie istnieje w zasadzie, że to jest taki gatunek bardzo niszowy i też rozmawialiśmy o tym, że ciężko jest stworzyć dobry horror i no właśnie, powiedziałeś o tym, że wydawcy horroru się boją. Jak w takim razie twój wydawca zareagował na to, że chcesz stworzyć opowieść z elementami grozy. Nie stwierdził...
2: On tego nie wiedział.
1: Aha, no bo wiesz, chodzi mi o to, że moim zdaniem, wiedząc, że horror się nie sprzedaje, no to na miejscu wydawcy bym powiedział, nie no, Przemek, w ogóle nie ma opcji, pisz kolejnego brudnego.
2: Wydawca nawet o tym nie wiedział. Ja mu powiedziałem, że to będzie ciężki, mroczny, duszny thriller, kryminał i tyle. Tyle wiedział. Ja rzadko kiedy mówię wydawcy dokładnie, co piszę w danym momencie, no chyba, że to brudny, no to wiadomo. I po prostu dałem im eksperymentalnie tę książkę i jak przeczytali, to byli absolutnie zachwyceni i mówili, to nie może pozostać na jednym tomie, chcemy więcej. Kiedy będzie to więcej, to nie powiem, ale będzie na pewno. No i proste, no chyba najlepszą rekomendacją jest to, że stwierdzili, że to jest lepsze niż seria z brudnym.
1: I jeszcze a propos właśnie tego takiego trudnego położenia, w którym jest horror, to bardzo interesującą sprawą jest też to, kiedy autor, który jest znany z jednego konkretnego gatunku, no w tym wypadku kryminału, tak, zaczyna pisać i wydawać właśnie książki, które nie wpasowują się w tę szufladkę gatunkową. Ja tutaj mam na myśli przypadek Mieczka Gorzki, który no, zaczynał od pisania kryminałów, od pewnego momentu również włączył do swojego katalogu książki, które nie są kryminałami i bardzo wielu czytelników, mimo wyraźnych informacji, że to nie jest kryminał, było zawiedzionych, no ale zaraz, tam są jakieś w ogóle wątki nadprzyrodzone, co to w ogóle jest?
2: No tak, tylko wiesz, Mietek zrobił to, ta zmiana była ekstremalna, tak, z takich kryminałów osadzonych w rzeczywistości tak naprawdę bardzo mocno, nagle przeskoczył do absolutnie czystej fantastyki, takiego horroru, on to nazywa horror and mystery chyba, jakoś tak. W każdym razie ta zmiana była absolutnie drastyczna, tak? I no ktoś, kto jakby tak jak ty, nie patrzy na notkę na przykład, tylko po prostu bierze książkę do ręki, licząc, że to jest kolejny kryminał, no to wtedy może być zawiedziony. U mnie to nie wygląda tak. To cały czas jest kryminał, ponieważ tak naprawdę tam jest cały czas śledztwo. No pojawiają się jakieś trupy, ale tutaj nie chcę więcej powiedzieć. To jest ciężki, mroczny, duszny kryminał, thriller, no tak, bo to są bardzo, to jest taka płynność, jeśli mówimy o tych terminach. No i pojawia się ten element horroru, ale on nie jest taki, wiesz, on się nie rzuca w oczy od razu w pierwszych rozdziałach, gdzie no Mietek to tak walił po oczach od razu tymi totalnie, nie chcę użyć słowa odklejonymi, ale
1: nadprzyrodzonymi,
2: ale to totalnie przeważało w tej fabule, te wątki nadprzyrodzone u niego i no i wiadomo, no to był przeskok, tak, jak z nieba do piekła. W moim przypadku to wciąż jest kryminał, ale bardziej taki klimatyczny, taki, no, jak ja to mówię, wchodzący pod skórę, bo to nie jest tak, że nawet czasem jak dodasz jakiś element lekko nadprzyrodzony, to nie znaczy, że to od razu zamienia się w horror. To dalej jest kryminałem, tak? Z wątkiem nadprzyrodzonym, który na przykład można jakoś tam wyjaśnić realnie. I odwrotnie, gdy napiszesz, powiedzmy, horror z naprawdę masą wątków różnych nadprzyrodzonych i dodasz do tego jakieś śledztwo, to się nie staje kryminałem. To dalej jest horror, ale z elementami kryminału. No bo dajmy na to kryminał gdzieś na stacji kosmicznej, tak, ufolutki, jakieś tam stwory nie z tej ziemi. No można napisać taką książkę, ale to nie będzie kryminał, to już będzie science fiction. Tak samo jest z horrorem. U mnie cały czas to jest kryminał, ale inny, duszniejszy, mroczniejszy i taki naprawdę oblepiający człowieka od pierwszego do ostatniego zdania.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Przemysław Piotrowski. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję ci również.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103,7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem, niezłą gościową, gościni Rock Radia jest Sylwia Gola. Hej, hej.
2: Hej, hej, dzień dobry, witam.
1: Jak tam nastrój, nastawienie do życia? Wszystko okej?
2: Okay? Wspaniałe.
1: Oddech, woda jest, z ogórkami,
2: tak,
1: zdrowo, to bardzo dobrze.
2: Tak, właśnie miałam stresujące parkowanie, jazdy po Warszawie, także jestem pełna emocji, gotowa do rozmowy.
1: A powiedz mi, czy ty jesteś osobą, która umie odpoczywać?
2: No, trochę trafiłeś z tym pytaniem, bo ostatnio się dużo nad tym zastanawiałam,
1: tak.
2: Czy jestem tą osobą, która umie odpoczywać i niestety odpowiedź chyba brzmi nie do końca. Staram się odpoczywać, pozwalać sobie na nic nie robienie, ale właśnie ostatnio tak przyuważyłam, że staje się podobna troszkę do mojej mamy, której zarzucałam to, że cały czas musi coś robić i ja dokładnie chyba wpadłam w ten sam tunel. Nawet jak czasami nie mam za dużo obowiązków, to i tak sobie znajduję wiele rzeczy do garnięcia, do robienia, więc...
1: A to nie jest taki syndrom, bo ja cię rozumiem, bo ja mam coś takiego, że jak mam parę dni wolnego, nawet czasem jeden dzień wolny i sobie myślę, i to jest na przykład w tygodniu, czasem się zdarzy, że... Ale kurczę, inni coś robią, a ja na przykład, nie wiem, siedzę przy książce i nie mogę się skupić, bo jeszcze bym coś innego porobił, popracował,
2: tak,
1: nie?
2: Tak.
1: Że jest coś takiego w głowie, że nie możesz po prostu sobie powiedzieć, to jest chwila dla ciebie, nie stresuj się tym, że nic nie robisz.
2: Tak. No myślę, że wszyscy jesteśmy trochę ofiarami tego, tej takiej kultury wiecznej zajętości i wiecznego rozwijania się, pracowania,
1: robienia
2: czegoś.
1: Jesteśmy to samo pokolenie, bo różni nas rok. I to jest tak, że my słyszeliśmy na pewno i ty też słyszałeś, że wiesz, trzeba bardziej zapie.
2: Tak.
1: Dzisiaj się to zmienia, jeśli chodzi o, jak słuchasz, wiesz, Zetek, czy jeszcze młodszego pokolenia, nie?
2: Tak.
1: Co też uważam, że jest niegłupie i mądre, bo też nie można przeszarżować, ale tu raczej chodzi o to, że o sam styl bycia akurat myślę, że rozmawiamy o tym,
2: tak.
1: Że, bo to pytanie akurat od niego zacząłem, bo jest nieprzypadkowo, bo jak się zastanowiłem i czytałem i sprawdziłem, jakie rzeczy robisz, ile rzeczy robisz, to jest tak naprawdę, że mówię, kurczę, 7 dni w tygodniu wystarcza ci czasem? Nie, na tej zasadzie.
2: No tak, bo to nie jest łatwe też, szczególnie w takim zawodzie, ja jestem freelancerką i w takim zawodzie, kiedy nie masz wyznaczonych godzin pracy, nie przychodzisz do pracy od 8 do 16 i z jednej strony boję się tego, że zmarnuję czas, i chcę go bardzo dobrze wykorzystać, a z drugiej strony właśnie wpadam w takie pętle tego, że kurde, tak naprawdę nie mam jakichś super wielkich obowiązków, jutro nie muszę iść do pracy, a nie mam tego czasu. Dlaczego nie mam tego czasu? Co ja takiego robię?
1: Tak.
2: Więc to są po prostu no, dwa takie tryby, w które wpadam i staram się znaleźć jakąś równowagę, być jakiś złoty środek, nie wiem, czy taki istnieje, ale myślę, że to jest też proces, że to są lata nawyków, lata właśnie przesiąknięcia też taką filozofią, że cały czas musimy coś robić, być produktywni, bo wtedy to ma sens, wtedy jesteśmy ważni, coś znaczymy. Jakby...
1: Coś w tym jest.
2: Tak.
1: Będzie dzisiaj masa tematów, porozmawiamy m.in. o serialu Morfeusz, który niebawem też się pojawi. Zresztą jakiś czas temu rozmawiałem z twoim kolegą z planu, czyli Mateuszem Kmiecikiem z tego serialu.
2: Tak.
1: I powiedział jedno zdanie, które chciałem zacytować i w zasadzie je przeciągnąć do pytania do ciebie, bo bardzo mi się spodobało. Bo on powiedział, że teatr w jego życiu jest domem, a serial czy też film mieszkaniem do wynajęcia.
2: Tak. Słuchałam, zapamiętałam to też, tak.
1: Tak, słuchałaś?
2: Tak.
1: Boże, podsłuchiwani jesteśmy. I czy ty, jeśli chodzi o swoje zajętości związane z aktorstwem, też możesz się pod tym podpisać albo coś do tego dodać, jeśli chodzi o ciebie? Albo jeszcze inaczej, może to przejść, albo
2: jeżeli
1: może coś...
2: Jeżeli miałbym parafrazować Mateusza i
1: tak
2: coś
1: jest.
2: Przełożyć
1: to jest apartamentem,
2: to
1: a co jest mikrokawalerką.
2: Tak, myślę, że u mnie jest troszkę inaczej.
1: Tak.
2: Ja nie pracuję, od 3 lat w sumie nie pracuję w teatrze. Byłam kiedyś na etacie, później
1: kiedyś
2: pracowałam
1: gościnnie. Kiedyś to był ten twój dom właśnie taki, tak.
2: Kiedyś to był dom, jeszcze jak byłam w szkole i w sumie szkoła to zapoczątkowała, że szkoła, później teatr to jest dom.
1: Tak.
2: Teraz nie mogę tak powiedzieć. Myślę, że raczej aktorstwo jest dla mnie takim mieszkaniem, w ogóle aktorstwo do wynajęcia. Seriale, filmy, to jest mój dom do wynajęcia, a mój mieszkanie do wynajęcia, przepraszam, a dom, w którym jestem, to jest po prostu moje życie. To jest moje życie, moi bliscy, moje pasje, to, co, jak sobie po prostu żyję na co dzień, jakaś taka moja baza, to jest moje osadzenie, to jest mój dom. I to jest moja podstawa, najważniejsza dla mnie. Znaczy, to jest moja ogromna pasja i jednocześnie praca, z czego jest, tak. jestem znaczy, bardzo pasja, szczęśliwa. Tak, ale...
1: A inaczej, nie, że taka misyjność, jak się mówi, tak wiesz, że aż, że tak powiem, czasami jest to takie... Aż za bardzo, jak niektórzy ludzie mówią o tej misyjności.
2: Nie nazwałabym tego misyjnością. Uważam, że nie jest to zawód, który ratuje życie. Są inne zawody, które to robią, ale robię to z potrzeby serca, z potrzeby właśnie wyżycia się artystycznie.
1: Tak.
2: Kocham to, chcę pracować jako aktorka, jest to moja pasja, ale...
1: Wiesz, że to nie jest najważniejsze na świecie.
2: Wiem, że to nie jest najważniejsze i też to jest zdrowe, żeby to nie było najważniejsze. Tak uważam. W podejściu do tego zawodu, ale też dbając o swoje po prostu zdrowie psychiczne, gdzie ten zawód składa się głównie z odrzuceń. Jak się ma szansę być w jakimś projekcie, to jest naprawdę wielkie szczęście i to zdarza się raz na jakiś czas. I żeby zachować tę równowagę i jakieś takie poczucie harmonii, nie być nieszczęśliwym ciągle, to warto i trzeba sobie zbudować tę bazę taką niezachwianą. Bo co jeśli, nie wiem, będę miała pół roku, kiedy nie wygram żadnego castingu, albo nie będę miała castingów, a to jest dla mnie najważniejsze, to znaczy, że co, że wtedy ja nic nie znaczę, nie jestem nic warta i jakby myślę, że dużo aktorów ma z tym problem i ja też miałam bardzo duży.
1: No bo to jest jakiś lęk, tak?
2: Tak, strach. To jest lęk i to jest też odrzucenie, bo jeżeli jesteś odrzucony jako aktor, to trochę kurde, to trochę ktoś mnie odrzuca, czyli co, nie jestem interesująca, nie jestem utalentowana,
1: pytania
2: nie jestem jakaś.
1: Rozum.
2: Tak, rodzą się pytania i dlatego warto sobie ustawić te priorytety i to nie jest tak, że a, aktorstwo traktuję jak jest, to jest. No nie, skłamałabym, gdybym tak powiedziała. Jest to dla mnie piekielnie ważne i bardzo chcę się spełniać artystycznie w aktorstwie, ale mi dla zachowania jakiejś takiej równowagi psychicznej i w ogóle życiowej bardzo jest potrzebne to ustanowienie priorytetów po prostu.
1: To jest banał, ale trzeba się tego nauczyć. Był taki moment, że do ciebie to doszło? Właśnie,
2: tak,
1: żeby się tego nauczyć, żeby okej, Sylwia, nie panikuj. Okej, minął miesiąc, nawet dwa, nie? Ale to nic nie znaczy. To nie znaczy, że nie zadzwonią albo, że ze mną jest coś nie tak. Nie o to chodzi.
2: Tak, że to nie znaczy, że nie wygrałaś castingu, to nie znaczy, że to umniejsza twojemu poczuciu wartości.
1: Otóż to.
2: Tak, i no ja ciągle się z tym mierzę. W sensie uważam, że nie da się tego nauczyć raz na zawsze. Szczególnie, kiedy naprawdę tak bardzo chce się pracować, jest się wrażliwym i tak dalej, ma się te pragnienie, to trzeba sobie nieustannie powtarzać i powtarzam to sobie. Był taki moment, kiedy obudziłam się i tak stwierdziłam, że kurczę, nie mogę być nieszczęśliwa z tego powodu, a później bardzo szczęśliwa, jak się coś uda. Że oczywiście doceniam, jak coś się uda i cieszę się z tego, ale nie chcę tak skrajnych
1: tak
2: emocji.
1: Skakać, tak, no.
2: Tak skakać, to jest bardzo
1: wykańczające. Wyczerpujące musi być, to fakt. Dobra, tak pogadajmy o konkretach, bo jeszcze będziemy wracać do tych rzeczy, którymi się zajmujesz, nie tylko jeśli chodzi o aktorstwo, ale jak już padło hasło serialu, który niebawem, Morfeusz, to tak pokrótce, zanim przejdziemy, żeby słuchacze Rock Radia wiedzieli, o co chodzi. Ja wiem, że jeszcze jesteśmy trochę przed premierą, ale co możesz zdradzić, co możesz powiedzieć o swojej postaci i też nakreślić słuchaczom, z czym mamy do czynienia? Bo na pewno nie z nowym Matrixem.
2: Tak, nie jest to nowy Matrix. Jest to serial oryginalny na Sky Showtime, który pojawi się na platformie Sky Showtime. Serial sensacyjny, tematyka gangsterska, powiedzmy. 6 odcinków, Boże, nie wiem, czy teraz dobrze pamiętam, ale chyba 6 odcinków. Premiera prawdopodobnie późną wiosną, ale tutaj głosy są jeszcze podzielone.
1: Tak słyszałem,
2: tak.
1: Że maj, może później, zobaczymy.
2: Może później, właśnie czekamy, ja sama czekam z niecierpliwością. Nie mogę za dużo informacji zdradzać, bo...
1: Biegałaś z pistoletem, czy nie?
2: Biegałam.
1: No właśnie.
2: Ale nie zdradzając za wiele, tak. Po drugiej stronie, powiedzmy.
1: Okay,
2: po drugiej
1: rozumiem.
2: Stronie...
1: A która to jest ta druga strona? Zobaczycie.
2: Zobaczymy, tak. Zobaczycie państwo. Czy mogę coś jeszcze powiedzieć? Na pewno gram postać, myślę, że bardzo silną, zdeterminowaną, ambitną, która, żeby dotrzeć do swojego celu, osiągnąć swój cel, jest w stanie dużo poświęcić, również swoje życie prywatne. Trochę pracoholiczka, trochę, a nawet bardzo, dla której, a propos tej równowagi, to myślę, że dla mojej postaci Ewy, nazywa się Ewa, myślę, że to nie jest tajemnica, myślę, że ona zatraciła tę równowagę pomiędzy pracą, a tą taką swoją podstawą i życiem prywatnym. Mhm. Także to mogę o niej powiedzieć.
1: A też chyba taka kolejna właśnie fajna przygoda, bo jak wspomniałaś, kino sensacyjne, jak tak patrzyłem na rzeczy, w których występowałaś, to też chyba taka dosyć świeża rzecz dla ciebie.
2: Tak,
1: żeby spróbować
2: prawda.
1: Właśnie taką rolę, bo ja pamiętam najbardziej, jeśli z tych ostatnich lat chodzi o seriale, i który wzbudził we mnie naprawdę mega pozytywne emocje i bardzo mi się dobrze oglądało, to był serial Infamia. Ale zupełnie inna postać, zupełnie coś innego, zupełnie inny klimat.
2: Zupełnie inny klimat i mnie to bardzo cieszy, bo lubię takie wyzwania i miałam bardzo długo marzenie, żeby zagrać no myślę, że to nie jest duża tajemnica, policjantkę po prostu, żeby długo to za mną chodziło, żeby zagrać taką silną babkę, no i w końcu to się zrealizowało, ziściło, no i zobaczymy. Nie widziałam jeszcze efektu, więc nie wiem.
1: Ale... Tak, ale wiesz, no to jest tak zwane, jak ktoś by powiedział jeszcze w latach 90. męskie kino, nie?
2: Tak, męskie kino. Co prawda, co prawda w serialu Morfeusz główne role grają mężczyźni, role kobiece są drugoplanowe, ale uważam, że role kobiece są bardzo interesujące w tym serialu.
1: To jest super, bo kiedyś to zawsze mówiło się, że to taki dodatek, co fajnie się zmienia,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, dokładnie, że jest tam żona kogoś i
1: koniec,
2: dwa zdania
1: tak
2: i do
1: naprawdę.
2: Widzenia, tak.
1: No właśnie, a co ty oglądasz, co lubisz, czego szukasz w kinie, jako widzka?
2: Emocji. Ja chyba...
1: Emocji i prawdy.
2: Emocji i prawdy i czegoś, co mnie poruszy, jakiejś takiej... prawdy, to co powiedziałeś, wczoraj nawet byłam w kinie wieczorem na filmie Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej, Emmy Buchwald, no i tam dostałam bardzo dużo tej prawdy i takiego powiewu świeżości, jakoś zrobił na mnie duże wrażenie ten film, też może dlatego, że sama mam trójkę rodzeństwa, jest nas czwórka, też dwóch chłopaków, dwie dziewczyny, może trochę mniejsza różnica wieku, ale jest jakby bardzo dużo tam znalazłam dla siebie. I chyba tego właśnie szukam, jakiejś takiej prawdy, jakiegoś takiego człowieczeństwa, też piękna, ale nie mam na myśli piękna powierzchownego, tylko takiego piękna człowieka. Bardzo jakoś, mimo swojego zawodu, że oczywiście jak oglądam film, to widzę, a tutaj to kręcili tak pewnie, a tutaj coś. Staram się, jak jest dobry film, to mi się
1: wyłącza.
2: To wyłącza i wtedy tylko odczuwam. I wtedy wiem po wyjściu z takiego seansu, że okej, to był dobry film, ja nie myślałam za wiele, ile tam...
1: Tak. A tak jest w ogóle ze sztuką. Czy słuchasz jakiejś płyty, tak wsiąkasz, że nie myślisz, aha, tu użyli tego, tamtego, albo było zapożyczone z czegoś, tylko okej, 40 minut przesłuchałem, świetna płyta na przykład, tak?
2: Tak
1: samo jest z kinem, no.
2: Tak, dokładnie.
1: To się zgodzę. Bo w sumie tak zadałem ci to pytanie, bo jak patrzyłem na rzeczy, których występowałaś też, są jakieś rzeczy, wiesz, krótkometrażowe, niszowe, arthouse'owe, bym to powiedział, co już jest. I tak zastanawiam się też, abstrahując od tego, że zależy, jak ten telefon zadzwoni, albo przejdzie casting, ale że też chyba, wydaje mi się, że to też chyba może być jakaś taka twoja pewna obrana droga, jeśli chodzi o to, że jak dostajesz scenariusz, to jest często przywilej, żeby odrzucać propozycje, nie? Ale że pewna estetyka jakaś taka, nie chcę tutaj nic umniejszać, bo nie ma nic złego w występowaniu, nie wiem, w Tasiemcu, nie wiem, jakby zadzwonił z Klanu na przykład, tak? Ale że, no właśnie, to nie jest Klan czy Moda na sukces, tylko że coś, co właśnie ma jakąś taką głębię. Nawet ten wspomniany serial właśnie Infamia, on jest może, wiesz, już jesteśmy bardziej mainstreamowym platformie, gdzie można go obejrzeć, ale to nie jest, wiesz, komedia romantyczna z białym plakatem i znanymi postaciami, które widzimy w każdym filmie.
2: Tak. To prawda. Bardzo się cieszę, że mam w CV na swoim koncie takie projekty i bardzo też mi zależało, żeby one takie były, ale chcę zaznaczyć, bo mam też na ten temat pewne przemyślenia, że to nie jest nic złego, jeżeli ktoś zagra w Tasiemcu, czy
1: nie,
2: bardziej w komercyjnym projekcie.
1: Absolutnie.
2: I jestem bardzo daleka od tego, żeby mówić, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, bo ja oczywiście chciałabym robić tylko ambitne projekty.
1: Też ale to się nie da tak.
2: Ale nie da się, przychodzi życie, opłacenie rachunków,
1: tak
2: kupienia karmy dla kotów, psów po prostu i wtedy... wtedy jakby trzeba troszkę wybrać, jakie życie chce się prowadzić i jakie projekty robić. Ja jestem bardzo szczęśliwa, tak jak powiedziałam, że mogłam je zrobić, ale...
1: Fajnie sobie te światy mieszać, nie? Tak mi się
2: fajnie
1: wydaje.
2: Fajnie sobie te światy mieszać, tak, że fajnie zrobić trzy projekty ambitne, jeden bardziej komercyjny, bo projekt to jest zawsze spotkanie z drugim człowiekiem. To jest zawsze praca w zawodzie, można poznać fajne osoby, nigdy nie wie się, co te osoby będą później robiły, z kim się nawiąże fajne znajomości, albo po prostu zwykły, czysto ludzki kontakt, że zawsze można coś dla siebie znaleźć. Tak. Także... każde doświadczenie uważam, że jest cenne. Oczywiście wszystko w zgodzie ze sobą, ale...
1: ale poza tym są fajne te porównania, że jeśli na przykład, bo sobie zapisałem, nie widziałem go, ale tak przeglądałem sobie te filmy i powiedziałem sobie, że jakbym gdzieś znalazł, a nie znalazłem w sieci, to bym sobie obejrzał na przykład Lato 43. Wydaje mi się ciekawą rzeczą, jak zobaczyłem zwiastun, zdjęcie, w ogóle zdjęcia były tam bardzo fajne, że to tylko taka bardzo kameralna historia przyjaźni kobiet podczas okupacji, tak jakby ktoś ze słuchaczy Rokradia był zainteresowany. I z jednej strony masz coś takiego na przykład, potem, nie wiem, pojawia się między innymi Heweliusz, tu masz coś bardzo kameralnego, a tu masz no naszych Avengersów.
2: Tak, w ten sposób.
1: Że też fajnie jest... liznąć jednego i drugiego świata. Poza tym, no właśnie, jeśli się nie pojawiasz też w takich rzeczach, no to ciężko.

0: współczesne w tym serialu, uważam, w tej trzeciej części.
1: Ja jestem też fanką...
0: Ciekawsze były. Chociaż eksperyment z głosem Franceskiego też był kontrowersyjny, ale uważam, że tutaj przeszedł też zdał egzamin.
1: Tak, to prawda.
0: Jak tam Filip Pławiak mówił, trochę swoim głosem, trochę pana Piotra.
1: Tak. To był ciekawy bardzo zabieg. No, ja już właśnie od czasu Roysta, zresztą to było moje marzenie zagrać w Roysie już wcześniej, do innych części się tam zgrywałam na castingi, nigdy się nie udawało.
0: Tak.
1: Więc jak się udało w tej ostatniej części, to ja byłam przeszczęśliwa. No i się trochę zakochałam w tej całej ekipie, więc jak później miałam możliwość zagrania nawet tej malutkiej roli w Heweliuszu, to ja byłam... No przeszczęśliwa. Każdy dzień, mimo że tam to była bardzo mała rola, to chyba miałam 5 dni zdjęciowych w każdym innym mieście w ogóle, więc trochę się z nimi najeździłam.
0: Tak.
1: No i to było super i też obserwować ich przy pracy i jak przeczytam wszystkie odcinki, to miałam tak, o kurczę, to będzie coś.
0: Tak.
1: Więc to była totalna ekscytacja. Pamiętam, jak był też bankiet po zdjęciach i było takie podziękowanie, też zrobili takie krótkie wideo tam z planu, jakby po tych wszystkich dniach zdjęciowych i to mimo, że byłam tam po prostu parę dni, to wzruszyłam się, pamiętam, że mi łzy poleciały, że miałam tak, że kurczę, dla takich chwil, aż teraz mam siarki, jako zmyślę, dla takich chwil warto uprawiać ten zawód, że ja po to go chciałam uprawiać. I wiadomo, to się nie zdarza często, ale nawet jeżeli zdarzy się raz na jakiś czas, no to jestem przeszczęśliwa.
0: Czy jest coś takiego, co wtedy wówczas nowego się dowiedziałaś, albo coś, co ci się spodobało i takie miałeś, wow, to na te 60. nie pomyślałam o tym, że mogły być takie albo fajne, albo niefajne.
1: Coś nowego.
0: Tak. Ale w ogóle, czy coś wzbudziło w tobie jakiekolwiek emocje z tymi latami 60. Znaczy, oprócz tego, że strój, bo tam świetnie wyglądałaś, świetnie to wszystko właśnie wyglądało, w ogóle no to zdjęcia jak to u pana Echolubka.
1: Tak,
0: ale
1: ta estetyka
0: tak, lata 60. No.
1: Anegdotka, jak dostałam propozycję tego castingu, to ja miałam takie, nie, no znowu casting, do którego nie pasuje, na pewno tego nie dostanę. I nagle podczas nagrywania tych scen, tak, bo inspirowałam się, bo ja grałam młodszą wersję Muszki i inspirowałam się scenami Muszki z innych części Roysta. I okazało się, że coś kliknęło, że jakoś to tak bardzo poczułam, więc no, tym bardziej się cieszę, że tą nagrałam i się nie poddałam. W każdym razie ta estetyka tych lat 60. ja pamiętam, że pokazywała mojej babci też zdjęcia i ona mówiła, tak, były takie sukienki, było tak się nosiło, tak się czesało i tak dalej. Co prawda wiadomo, że w serialu widzimy jakiś tylko wycinek i to wszystko wygląda ładniej pewnie niż wyglądało, ale ja też bardzo romantyzuję te czasy. Ja jestem fanką też starego designu, mam dużo starych mebli, swego czasu nawet kupiłam sobie szlifierkę i tam zajmowałam się renowacją mebli, tak hobbystycznie po prostu. Jakieś tam stoły, krzesła, jakieś stare regały i polskie, ale też czechosłowackie na przykład. I ja totalnie...
0: A to chyba wrzucałaś gdzieś tam na ogłoszenia, coś gdzieś mi wyskakiwało.
1: A możliwe, możliwe, bo ja co chwilę coś sprzedawałam, kupowałam nowego, bo mi się znudziło, jakieś stare lampy gdzieś wynalazłam.
0: Dokładnie.
1: A to coś ze śmietnika znalazłam, na uwagę, śmieciarka jedzie i tam odnowiłam.
0: Ale się zatrzyma!
1: Tam jest ten fajny stół. Także i od nawet samego siedzenia na tych platformach sprzedażowych i czytania o tych starych rzeczach, ja zdobyłam bardzo dużą wiedzę na ich temat, że a to jest tego projektanta, a to jest to, a to te krzesła są takie. I ja nie jestem obiektywna, jeżeli chodzi o ocenę tych lat, bo właśnie bardzo je romantyzowałam. Nawet zbierałam swego czasu, dalej mam, bo nie mogę się ich pozbyć, jakoś mi szkoda, stare zabawki z PRL-u, które jakoś wzbudzały, mimo że się nigdy nimi nie bawiłam, nie miałam w dzieciństwie takich zabawek, to wzbudzały we mnie jakieś taką nostalgię.
0: Tak.
1: Więc totalnie byłam oczarowana tym, więc byłam bardzo szczęśliwa, że mogę zagrać nie we współczesnych latach, tylko
0: to, co pamiętają nasi dziadkowie na przykład.
1: Tak, właśnie. No.
0: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Sylwia Gola w Rock Radio, chociaż też powinienem powiedzieć Roiber.
1: Roiber, tak.
0: Bo o tym chciałam podyskutować. Bo to jest kolejna z rzeczy, która mnie zaskoczyła i mega pozytywnie. Mimo, że jesteśmy w Rock Radio, ale też lubię taką muzykę. Mhm. Aktorstwo. Mówiliśmy o muralu. Bilard już wiemy, że nie.
1: Fake news.
0: Wiesz co, chyba zaraz po tej wywiadzie pójdziemy na bilard.
1: Dokładnie.
0: Razem. I właśnie sety DJ-skie, co też jest w miarę świeżą sprawą, jak tak pogrzebałem. Mhm. Z rok, dwa.
1: Tak, chyba to już będzie z 2 lata, od kiedy skończyłam kurs.
0: Ja ci nawet powiem, zaskoczę, ja tak się dokopałem, że nawet powiem ci, że bo ty robisz też własne sety jakby takie.
1: Sety nagrywam, ale nie produkuję muzyki.
0: Tak, ale na przykład włączyłem sobie, gdzieś znalazłem Technolas 2024. Kurde, fajne.
1: tak?
0: Słuchałem sobie wczoraj.
1: O, super, cieszę się.

0: I skąd w ogóle taka jeszcze zajawka u ciebie?
1: Ja mam tak z muzyką elektroniczną, że jakby tak policzyć, to ja jej słucham od jakichś 20 lat. Mhm. Od kiedy byłam nastolatką. Tak. Jeszcze pamiętam, że chyba chłopak ówczesny mojej siostry załatwiał mi jakieś płyty CD, no bo wtedy nie było jeszcze tak internetu. Jakiś Westbam, Mayday był festiwal, ja tak bardzo chciałam na to pojechać, mimo że byłam gówniarą. Tak. I słuchałam tych wszystkich płyt, jakoś tak przesiąkłam tym. I faktycznie muzyka elektroniczna niezmiennie jest ze mną, no, od tych 20-19 lat, jakoś tak. No a z DJingiem było tak, że właśnie z moim partnerem stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś razem poza domem,
0: tak.
1: Innego niż oglądanie wspólne Netflixa. I zdecydowaliśmy, że pójdziemy na kurs DJ-ski do Instytutu Dźwięku, jest taka szkoła i produkcji muzyki, i DJingu. No i poszliśmy tam na jeden kurs, na drugi. No i jakoś tak się stało, że z takiej też zajawki po prostu do muzyki, z tego grania, no właśnie cały czas uczę, pojawiły się jakieś propozycje, możliwość zagrania, a tu na jakiejś imprezie, a tu na festiwalu, bo wygrałam jakiś konkurs. I co mnie bardzo zdziwiło, bo to nastąpiło bardzo szybko, ale też bardzo ucieszyło i stwierdziłam, że dobra, go with the flow, idę za tym, jak się dzieje, to gdzieś tam zagram. No i tak zostało to ze mną. Traktuję to oczywiście hobbystycznie i bardzo to
0: ale
1: lubię.
0: Ale wkręciło cię to.
1: Ale wkręciło mnie to, nie na tyle, żeby, nie wiem, porzucać aktorstwo i już tylko
0: grać sety
1: i po prostu grać tak w klubach, jest. Bo uważam, że ta branża jest bardzo trudna i dopóki jej nie poznałam, sądziłam, że branża filmowa, teatralna, aktorska jest trudna.
0: No też jest mnóstwo ludzi, a też nie jest aż tak, wbrew pozorom, wiele miejsc.
1: Tak, i dużo osób kończy te kursy, też trzeba bywać, znać, chodzić na imprezy,
0: trzeba
1: kolegować
0: dużo grać, żeby mieć na te wspomniane rachunki.
1: Dokładnie.
0: To jest hobbystyczne, chyba, że jest nieliczna grupa taka.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale to mi pasuje, że to hobbystyczne. Miałam taki moment, że jak już tak zaczęłam więcej grać, jakieś takie ambicje się pojawiły, trochę jakieś takie rozczarowania, dlaczego to tak wygląda, dlaczego ta branża taka jest, ale później zrobiłam sobie parę miesięcy przerwy i stwierdziłam, dobra, back to the roots, wracam do tego, do początku, czyli dlaczego ja tam poszłam.
0: Tak.
1: Bo lubię tę muzykę, bo chcę czasami zagrać na urodzinach znajomych i musiałam sobie jakoś to przetłumaczyć i wróciłam do tego początku. Oczywiście, jak gdzieś będzie okazja, to dalej zagram, ale traktuję
0: to jako tak.
1: Dokładnie. To jest fajna zajawka dla mnie.
0: Czyli jak z tobą siedzi na imprezę gdzieś na domówkę, to jesteś DJ-em.
1: Zdarza się, może tak być. Są zaproszenia na znajomych urodziny, gdzie mam zagrać.
0: Jeszcze jest też kolejna rzecz, dubbing.
1: Tak, pojawił się. Dawno co prawda nie dubbingowałam, ale miałam czas, że to było...
0: Jestem mało growa, ale widziałem tam The Last of Us nawet.
1: Tak, tak. Dużo miałam takich gier w ogóle i takich gier też akcji. Takie mocne postacie dubbingowałam tam. Jakieś wojowniczki, jakieś takie różne rzeczy.
0: Jak do tego doszło, cytując wieszcza tego kraju?
1: Tak, chyba było tak. My generalnie pod koniec studiów właśnie w krakowskiej PWST, teraz AST, mieliśmy warsztaty dubbingowe i tam pierwszy raz się z tym w ogóle spotkałam. Nie szło mi to jakoś wyśmienicie, chociaż pamiętam, że robili taki udawany wewnętrzny konkurs na postać z bajki, na chłopca z bajki i ja wygrałam z moimi kolegami z roku na głos chłopca, bo się okazało, że mój głos po nagraniu...
0: To jak była pani, nie pamiętam teraz nazwiska.
1: Głos po nagraniu.
0: To jak była pani, nie pamiętam teraz nazwiska, że przez lata dubbingowała Tegeta.
1: A, to nie widziałam, oglądałam Pokémony.
0: Ja też.
1: O kurde, no właśnie, no właśnie. No i tam jakby pierwszy raz liznęłam, że tak powiem, tematu.
0: Tak.
1: A później to było tak po prostu po szkole, no jak się szukało pracy, że się zgłaszało do studiów dubbingowych. I byli już znajomi aktorzy, aktorki, którzy byli bardziej doświadczeni, no i tam polecali, zgłoś się do tego studia, do tego studia. I ja chyba nie kłamię, chyba tak było, że zgłosiłam się po prostu, chyba pierwsze studio, z którym pracowałam, to właśnie było studio PRL i od tego studia miałam najwięcej właśnie później, jak już zrobiłam jeden projekt, jakieś tam kolejne wychodziły.
0: Tak.
1: I tak to chyba się zaczęło, że po prostu zgłosiłam się, były próbka głosu, bo tam są takie castingi, że zostawiasz próbkę głosu w różnym stylu i tak to jakoś poszło.
0: No i super, mam nadzieję, że to też wróci.
1: No też mam taką nadzieję. Muszę chyba jakby odświeżyć temat, przypomnieć się gdzieś tam, coś nagrać nowego.
0: Otóż to.
1: Tak, bo jakoś zaniedbałam to trochę.
0: Słuchaj, parę rzeczy już zapisuj podczas tej naszej rozmowy.
1: Właśnie, kurczę,
0: konotuj sobie.
1: Tak.
0: Ale już tak tytułem końca, bo powoli już uciekamy. Mówiliśmy o Morfeuszu, ale też wygooglałem, sprawdziłem, jeśli to jest prawda, że też niebawem pojawi się film. Też taki mały, wielki film, tak sobie pomyślałem, że może to być. Anioł Morski?
1: Tak, tak.
0: Też ciekawa historia mi się wydaje. Trochę taka teatralna.
1: jest trochę, ja miałam już okazję je zobaczyć, film, jest faktycznie trochę taki, mi się skojarzył spektakl, teatr telewizji. To jest historia związku dwojga ludzi, w sumie reżysera teatralnego i aktorki, albo byłej aktorki, bo ona już tam odchodzi, tak. Ta Agata z zawodu, którzy mierzą się właśnie z tematem otwarcia związku, który zresztą inicjatywa wychodzi właśnie od niej, od tej Agaty. No i tam właśnie poprzez bodajże 10 czy 12 scen, już teraz nie pamiętam, bo to bardzo długo trwało, my kręciliśmy to bardzo dawno temu, poprzez tylko sceny rozmowy dwójki bohaterów, może z wyjątkiem jednej sceny, obserwujemy relację, a w zasadzie rozpad trochę tej relacji i jak oni z tym dealują, z tematem właśnie otwarcia związku, najpierw poligami, potem już poliamorii. Tak, to taki jest generalnie trzon tej historii.
0: Jeszcze porozmawiam też o teatrze, ale nie ma czasu, chociaż to będzie jeszcze szansa. Widzisz, mówię, że o Boże, tyle czasu, a tu proszę.
1: Tak, tak,
0: a mi się tematy nie mieszczą. Więc super. Sylwia, powiedz mi, czego ci życzyć oprócz tych rzeczy, o których wspomnieliśmy dzisiaj?
1: Myślę, że dużo spokoju, właśnie odpoczynku, o którym rozmawialiśmy, od którego zaczęliśmy, cierpliwości, której mi czasami brakuje, no i na pewno...
0: A to cholerek jesteś, czy... Nerwusek?
1: Czasami mi się zdarza. Mam wysokie standardy i do siebie, i do innych, i tak czasami, czasami mi puszczają nerwy, oczywiście bardzo na tym pracuję, ale jestem dosyć nerwusem, niecierpliwym. Chciałabym już na teraz, żeby wszystko było dobrze zrobione. Także tej cierpliwości, spokoju, na pewno nowych projektów bym sobie życzyła, zdrowia przede wszystkim.
0: Bez
1: zdrowia nie ma nic, tak. W naszym wieku już
0: to już tylko tego się życzy.
1: Także takich rzeczy, których ja też i tobie życzę.
0: A dziękuję bardzo serdecznie, potem się rozliczymy. Tam będzie zawsze faktura. Sylwia Gola, niezłym gościem, niezłą gościni Rok Radia była. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki, było super.
0: I do następnego. Marzysz Tomaszczyk, dziękuję. Hej, hej, ciao. Czus.
1: Czus, a widzę za
2: niezły gość na weekend w Rok Radio. 103 i 7 FM.